0: Ze studia Radia Pogoda pozdrawia Państwa serdecznie Bogdan Sobkowiak.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani, jej małe serce skradł.

i gwiazdy z nieba kraść. Pardon, trza być idiotą, pardon, trza z byka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja. Pardon, czy dama ra?

to zakochany złodziej, promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego, że chciał jedno maleńkie serce

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: na głowę, na serce i na mózg.
1: Już cały dzień taki był i cały tydzień.
2: I będzie drugi, będzie trzeci taki sam.
1: Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę. Co z sobą począć, gdzie się podziać z sobą mam?

0: i ani wola, była jedna, jedyna, ani drugiej takiej mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami obiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy widzi.

się bać.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz! Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć.

Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
1: Dłonio grzeje dubel, tówkę wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
0: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch.
1: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan.

0: Syknął dusie ofiar dwu, pstotu, pstotu.
1: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma i za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: jak przez sień.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, stryczka cień.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza za pomyłkę. Alert zamiast do lubelskiego trafił do lubuskiego. Medycy uhonorowani Noblem. Ruszył tydzień noblowski. Pierwsza w historii porażka Polski z Bośnią i Hercegowiną we wczorajszym meczu Ligi Narodów 0-1.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Za pomyłkę w wysłanym alercie do odbiorców z lubuskiego przeprosiło wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Przebywające na terenie tego zachodniego województwa osoby dostały po południu alert dotyczący zagrożenia z powietrza. Komunikat miał trafić jedynie do osób w lubelskiem, a nie w lubuskiem. RCB przeprasza i przyznaje się do pomylenia województw. To kolejna już pomyłka RCB. W niedzielę trafiły na Lubelszczyznę SMS-y nie do końca czytelne, z urwaną treścią.
3: Ucięte i dopisany jakby kawałek innego komunikatu, także nie pokrywały się z żadnym, które teoretycznie powinno obowiązywać.
1: Dopisuje wiadomość z niedzieli Piotr Kukier, który stworzył nieoficjalną aplikację alarmową Strażnik. Służy do monitorowania potencjalnych zagrożeń w polskiej przestrzeni powietrznej. Maksymalne dzisiaj ceny paliw, benzyna 95, 6,79 zł za litr, a diesel 7,82.
4: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe.
1: Mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex, Rafał Zywert. Obniżki w ramach programu CPN mają obowiązywać do końca roku. 42-letni Polak zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Ruszył tydzień noblowski. Pierwszego dnia w Sztokholmie wyłoniono laureatów z medycyny. Są nimi optogenetycy z USA i Niemiec, Karl Dyserot, Peter Hegemann i Georg Nagel, którzy umożliwili precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą światła. To niesamowicie użyteczne narzędzie w badaniach dotyczących wpływu mózgu na zachowanie człowieka, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Zastosowanie tego narzędzia w badaniach nad podstawowymi mechanizmami, na przykład w badaniach na myszach, pozwoliło już zyskać bardzo szeroką wiedzę o tym, jak mózg działa i właśnie zaproponować możliwości nowych terapii chorób, na przykład neuropsychiatrycznych.
1: Dzisiaj Komitet Noblowski ogłosi laureatów w dziedzinie fizyki. 4 wygrane i 2 remisy. Tak wyglądał bilans piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną, ale do wczoraj, bo wieczorem Polska po raz pierwszy w historii poniosła porażkę z tym rywalem. Przegraliśmy 0-1. Wystarczył błąd Bednarka, podyktowany rzut karny i w 84 minucie 11 na gola zamienił Basić.
6: Takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika.
1: Komentował selekcjoner Jan Urban. Na 2 kolejki przed końcem fazy grupowej w naszej tabeli prowadzi Szwecja, która ma 2 punkty więcej od Bośni i aż 6 od Polski. Stawkę z kompletem porażek zamyka Rumunia.
0: Ja się tutaj czuję trochę winna, bo w piątek, kiedy Polacy mieli zagrać z Rumunami, 3 razy w pogodnym poranku Radia Pogoda prosiliśmy o to, żeby nie było porażki, żeby się panowie wzięli do roboty i się wzięli. A wczoraj nie poprosiliśmy. Nie, no i się nie wzięli, bo czuli się może zwolnieni z obowiązku.
2: Drogowskaz Radia Pogoda.
7: Nowe prace drogowe od dzisiaj na Bielanach dotyczą ulicy Loteryjki, która będzie zamknięta przy skrzyżowaniu z ulicą Akcent. No i w tym czasie drogowcy będą tam kładli nową nawierzchnię, ale to mają być szybkie prace i jutro od godziny 22 ulica Loteryjki ponownie ma być dostępna.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
7: No tak stabilnego okresu w pogodzie to już dawno nie było. Dzisiaj kolejny dzień, chyba już 9, jak dobrze liczę, bo drugi w tym tygodniu i cały tydzień poprzedni też taki był. Z temperaturą około 20-21 stopni. Po południu oczywiście w Warszawie na razie jeszcze sporo chłodniej. No i raczej pogodny, jeżeli jakieś chmurki, to przede wszystkim teraz o poranku. I wiatr słaby, no naprawdę, tak jak to od ponad tygodnia.
2: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
0: Dzień dobry Państwu, 4 minuty po 6, Jasia Kruk, kłaniam się. Pogodny poranek w Radiu Pogoda we wtorek, 6 października. Dzisiaj jest 279 dzień roku, do końca roku 86 dni, 76 do końca jesieni. Słońce wstanie za 15:07, zejdzie 2 minuty po godzinie 18. Dzisiaj dzień borsuka, jakby kto pytał, jakie są święta. No ale oczywiście każdy świętuje to, co chce. Najlepiej wdzięczność, że się obudził rano i go mniej więcej nic nie boli. A jeśli tak, to można się od razu rozruszać przy rock'n'rollu, proszę.
8: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Five, six, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Nine, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: 10 minut po godzinie 6 słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. Ja myślę, że to jest znamienne, że piosenkę o piłce nożnej śpiewa akurat grupa No to co? No to jest z innym akcentem.
1: No już nie wracajmy. Zostaw tę piłkę.
0: No to proszę. Co? No dobrze. No. No proszę. No to co w dzisiejszej prasie? Jest coś o piłce nożnej?
1: Nie, nie ma. Będzie jutro zapewne. Więc jutro wrócimy w Pogodnym Poranku.
0: Dobrze.
1: Dzisiaj inne tematy. Gazeta Wyborcza na początek. Tutaj w środku gazety artykuł. Polacy pracują coraz mniej. Średnia liczba godzin, które każdego tygodnia spędzamy w pracy, spadła poniżej 40. Powód? Stać nas, by czasem sobie odpuścić. Ile więc pracujemy? Średnio 38 z małym hakiem. 38 godzin w tygodniu. To z 10 strony Gazety Wyborczej. Natomiast na drugiej stronie tej samej gazety ryś, który zastępuje panterę, te słynne mundury, które polscy żołnierze...
0: Tak, widziałam wczoraj
1: wojsko zmienia mundur po 33 latach. No właśnie, w telewizji można było zobaczyć obrazki. Dzisiaj też gazety to publikują. Projekt nawiązuje nazwą do drapieżnika słynącego ze skrytości i idealnego wtapiania się w leśne tło. Dokładnie to ma zapewnić żołnierzom nowy kamuflaż oparty na 5 kolorach, odcieniach szarości, zieleni, oliwki, brązu i beżu.
0: A jeszcze oni mają mieć takie specjalne mundury jak peleryna Niewitka, niewidzialne przez takie drony termowizyjne. To jest coś niesamowitego.
1: I zdjęcia są dzisiaj też w prasie. Zresztą nie tylko w Gazecie Wyborczej, ale także w prasie kolorowej. I tutaj mam przed sobą Super Ekspres na trzeciej stronie właśnie rysie. Natomiast w gazetach kolorowych również, i to w obu, i w Fakcie, i Super Ekspresie, artykuł o tym, że być może waloryzacja rent i emerytur w przyszłym roku będzie wyższa, ponieważ ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk proponuje inny sposób wyliczania tej waloryzacji, nie wchodzące w szczegóły ekonomiczne, no nieco korzystniejszy. Jak mogłaby być wyższa ta emerytura? Proszę Państwa, no wiadomo, niewiele wyższa niż teraz jest zaplanowana waloryzacja, bo niecałe 4% tyle prawdopodobnie wzrosną emerytury w przyszłym roku. Gdyby to nowe liczenie weszło w życie, no to tak prawie 4,5-4,30 mniej więcej.
0: No ale zawsze
1: co to realnie oznacza? Jak ktoś ma 2000 emerytury, no to między tą obecną waloryzacją, a tą powiedzmy planowaną zyska 7-8 zł miesięcznie więcej. No stówka rocznie. No zawsze coś.
0: No bo zawsze coś, pewnie. Pogodny Poranek w Radiu Pogoda, to i jeszcze więcej w dzisiejszej prasie, może później jeszcze będziemy do niej zaglądać. Na pewno będziemy zaglądać do Wielkopolski, bo tam właśnie urosła największa dynia w Polsce. Ale o tym później. Wojciech Gąsowski teraz w Radiu Pogoda.

taka najpiękniejsza melodia, padam, padam, i ja od razu wyjaśnię, żeby później nie było nieporozumień, bo często są. Wykonanie oryginalne to oczywiście Edith Piaf, ale to była wersja, wykonanie Mireille Mathieu z 1985 roku. Mam nadzieję, że tak czy inaczej się Państwu podoba. Helena Majdaniec z Czerwono-Czarnymi, za chwilę później będzie Anna Jantar, 19 minut po 6.

0: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mamo, źle się czuję.
2: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
7: Ile tankujemy?
8: 1000 litrów.
7: Ile?
8: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
7: Wow! Kiedy?
8: Startujemy 10 października.
7: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
8: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
9: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
10: Jedziemy razem.
11: Została ostatnia reklama.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Reklama.

0: za każdy uśmiech. Anna Jantar w pogodnym poranku Radia Pogoda, 27 minut po godzinie 6. O czym ważnym dzisiaj usłyszymy w wiadomościach, czym zajmują się reporterzy Radia Pogoda już od samego rana, pokrótce powie Michał.
1: Mamy wtorek, a więc posiedzenie Rady Ministrów, do kancelarii premiera, więc dzisiaj nasi reporterzy na pewno zajrzą i będą Państwu przekazywać najnowsze ustalenia, tak mniej więcej koło południa. Dzisiaj także rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. No i wraca oczywiście pytanie, czy będą zmieniane stopy procentowe. No bo jeśli pójdą w górę, no to raty kredytów czy lokat też powinny pójść w górę. Jeśli spadną, no to powinno być taniej. Ekonomiści są zdania, że nic się nie zmieni, ale od razu uprzedzam, my o komentarze będziemy prosić, ale decyzji dzisiaj nie będzie. Ona będzie dopiero jutro. No ale trochę będziemy komentować na pewno w wiadomościach. Przyjrzymy się także wizycie pary prezydenckiej na Filipinach. To pierwsza wizyta polskiego prezydenta w tym kraju. Pytanie też o kadrę piłkarską. Na pewno padną po wczorajszym przegranym meczu z Bośnią i Hercegowiną.
0: Czy to w ogóle ma sens?
1: Padną te pytania, o tak powiem, w wiadomościach. No i tyle.
0: Dobrze, wiadomości to najbliższe za 32 minuty punktualnie o godzinie 7, no i oczywiście co godzinę dla Państwa. A my wracamy do najpiękniejszych melodii, oddychamy. Uff, to będzie dobry dzień. Mieczysław Wojnicki.

0: Andrzej Zaucha z Wolną Grupą Bukowiną. W pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 25 minut będzie godzina 7, a Państwo telefonują od rana do nas. A jakże? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Przed chwilą podaliście Państwo podwyżki dla emerytów. No i 4% z 2000 to na pewno nie będzie 8 zł. Także tak bym prosił jednak sprostować.
0: Sprostowania nie będzie, proszę pana, ale wyjaśnienie będzie. Te 8 zł to jest różnica pomiędzy waloryzacją, która ma być i jest zapisana, a nowym pomysłem rządu na odrobinę wyższą waloryzację. To jest te 8 zł. A mam nadzieję, że wyjaśnione. Przemiłego dnia panu życzymy. Za 24 minuty 7.
2: Słuchasz Radia Pogoda.
3: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
4: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Ile tankujemy?
15: 1000 litrów.
14: Ile?
15: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
14: Wow! Kiedy?
15: Startujemy 10 października.
14: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
15: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
16: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
17: Jedziemy razem.
2: Została ostatnia reklama.
18: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Reklama.
2: Drogowskaz Radia Pogoda.
19: Coraz więcej aut na ulicach Warszawy, no i przez to ruch coraz wolniejszy w niektórych miejscach, a do tego jeszcze są remonty. W tym tygodniu na przykład w okolicy Dworca Wschodniego, prace były już wcześniej, ale właśnie w tym tygodniu drogowcy przenieśli się na ulicę Żupniczą i przejazd jest tam tylko w kierunku Chodakowskiej.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Bardzo Państwa wzrusza ta piosenka i nic dziwnego, bo to Serce Ireny Santor, 66 rok. Za 14 minut będzie godzina 7, nasz numer telefonu 22 444 4004. Czasem jak Państwo zatelefonują, to ja nie wiem, czy to jest krytyka, czy komplement. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Słucham waszego radia od bardzo, bardzo dawno. Jeżdżę samochodem, no to wiadomo, co się rozchodzi. Ale to jest jedyna stacja, która da kierowcy po prostu drogę wolną, nie pierdołami zajmować, tylko poważnymi sprawami. No, to jest bardzo ważne. Jako kierowcę, bo kierowca musi patrzeć, co robi, jak jedzie i żeby drugiemu nie utrudniać życia. Taka jest prawda.
0: No tak.
1: Miłego dnia życzę. Do widzenia.
0: No miłego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję. Czyli to dobrze? Czy to źle? No chyba dobrze, nie? Chociaż z tonu to... A, nie wiem sama. 22 444 4004. Jak się Państwu dzisiaj wstaje i co słychać? Bo u nas bez zmian najpiękniejsze melodie, jak zawsze o poranku. Zbigniew Kurtycz. Za chwilę będzie też Janusz Laskowski.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

lecz serce moje śni, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą

0: lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miastwą calować dłoń, madam, calować usta twe.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Za 5 minut będzie godzina 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda o wielkiej dyni. Między innymi będziemy dzisiaj Państwu opowiadać w pogodnym poranku Radia Pogoda. Przy okazji może zapytamy, co z tej dyni, bo ja ostatnio jestem pasjonatką. A co w wiadomościach za chwilę?
1: O tym, gdzie jest lubelskie i lubuskie województwo.
0: No my wiemy.
1: Nie wszyscy
0: ale
1: wiedzą.
0: Ale właśnie, może trzeba komuś podpowiedzieć.
1: To będziemy podpowiadać, wyjaśniać, objaśniać. Ja wszystkim Państwu za chwilę w wiadomościach powiemy i wyjaśnimy, o co chodzi.
2: Reklama. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.

0: pierwsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Została ostatnia reklama.
11: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jeśli Państwo dziś zaraz po wstaniu mają humor jakiś taki nie taki, to proszę słuchać, jak będziemy zaglądać do kalendarza. Tak mniej więcej 10 po 7 to się Państwo na pewno uśmiechną, gwarantuję. A teraz będą wiadomości.
13: Lubuskie i lubelskie. Alert RCB trafił nie tam, gdzie powinien. Są przeprosiny. Maksymalne ceny paliw dziś są wyższe niż w ostatnich dniach. Rozpoczął się jesienny sezon na dynie.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
12: Michał Pierzchała.
13: Lubuskie czy lubelskie. Wieczorem alerty o rosyjskim ataku z powietrza w Ukrainie i o postawionym w stan gotowości lotnictwie w Polsce zamiast do mieszkańców Lubelszczyzny trafiły do mieszkańców zachodniej części Polski, czyli województwa lubuskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza, ale jak przypomina reporterka Radia Pogoda Anna Gmiterek-Zabłocka, to już kolejna wpadka związana z rządowymi komunikatami.
15: Wieczorem było realne zagrożenie tuż przy polsko-ukraińskiej granicy, mówi wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
16: Województwo lubelskie jest jednym z tych dwóch województw, oprócz Podkarpacia, najbardziej doświadczonym alertami, zagrożeniem.
15: W niedzielę trafiły do nas SMS-y nie do końca czytelne i z urwaną treścią, mówi Piotr Kukier, który stworzył nieoficjalną aplikację alarmową Strażnik.
17: Ucięte i dopisany jakby kawałek innego komunikatu, także nie pokrywały się z żadnym, które teoretycznie powinno obowiązywać.
15: Teraz pojawił się kolejny błąd. Alerty wysłano do mieszkańców województwa lubuskiego, czyli na drugi koniec Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło za błąd, a mieszkańcy Zielonej Góry i okolic doświadczyli tego, czego my na Lubelszczyźnie doświadczamy od wielu miesięcy.
13: Ministerstwo Infrastruktury bierze się za podrasowane hulajnogi elektryczne i rowery. Resort pracuje nad ustawą, która pozwoli na kontrolowanie rynku elektrycznych pojazdów przez transportowy dozór techniczny. Dodatkowo policja i straż miejska mają zostać wyposażone w hamownie, czyli urządzenia, które pozwolą zmierzyć faktyczną prędkość, jaką może rozwinąć zatrzymany pojazd, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
18: Hamownia, ładna nazwa, to jest takie urządzenie, które właśnie jest jeszcze mało stosowane w ogóle w Europie, ale niektóre kraje zaczynają wprowadzać tego typu urządzenia. My również współpracujemy z profesorami z jednej z uczelni, którzy są przygotowani do tego, aby taki prototyp przygotować i wyprodukować.
13: Nowe przepisy w sprawie elektrycznych pojazdów mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Dziś maksymalne ceny paliw są wyższe niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,79, benzyny 98 7,66, a oleju napędowego 7,82. Rozpoczął się jesienny sezon na dynie. W Poznaniu na Uniwersytecie Przyrodniczym wyhodowano nawet dynię olbrzymią, ważącą około 300 kg i mającą ponad 3 metry obwodu. Rozwojowi tego gatunku warzyw sprzyja ocieplenie klimatu, mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem dr Jolanta Lisiecka z Katedry Warzywnictwa Uniwersytetu.
0: Dyniowate pochodzą z subtropików i tropików, w związku z tym ciepłego klimatu potrzebują. Natomiast brak opadów to będzie problem. Nasza dynia rosła w tunelu, w związku z tym miała tutaj system nawadniania.
19: A to rozumiem, że biorąc pod uwagę też to, że mieliśmy dosyć upalne lato, z tą wodą bywało różnie, tak, prawda? Tak. To będzie taki dobry sezon dyniowy?
0: Myślę, że tak. U nas się dynie w polu bardzo udały i tych gospodarstw, farm dyniowych wręcz jest coraz więcej, bo to zainteresowanie dynią jest też coraz większe.
13: No i właśnie eksperci dodają, że na fali popularności warto włączyć dynię do jadłospisu, bo zawierają one wiele witamin wspierających odporność i związki, które obniżają ryzyko rozwoju nowotworów.
12: No pewnie, a nawet odmładzają. Z dyni da się zrobić wszystko. Ostatnio to sprawdzam. Nawet babeczki. A ile waży największa dynia w Polsce? O tym dzisiaj Państwu powiemy w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Co tu dużo mówić, było słabo. Polska przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w czwartej kolejce Ligi Narodów. Szanse na awans do dywizji A właściwie przepadły.
2: 4 punkty to nie jest to, co chcieliśmy w 4 meczach. Naprawdę ten rezultat nikogo nie cieszy.
1: Mówił bramkarz Marcin Bułka. W grupie prowadzi Szwecja, bo wygrała w Rumunii 1-0. Zawiodła nasza pierwsza kadra, rozczarowała także młodzieżówka po 9 kolejnych zwycięstwach w eliminacjach do Mistrzostw Europy do lat 21. Polska przegrała na wyjeździe z Włochami aż 2-6. I to nasi rywale wygrali grupę.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Komu w drogę, temu czas i trochę tego czasu trzeba znaleźć, jak się chce pojeździć po Warszawie o tej porze. Na przykład przedostać z jednej strony Wisły na drugą. Na moście Siekierkowskim problemy dla jadących z Pragi południe na Mokotów. Jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona do 50 km na godzinę.
0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
1: 11-12 stopni w tej chwili w Warszawie na termometrach, a po południu mamy zobaczyć nawet 21-22. Bardzo przyjemnie. Ponownie w prognozach widać sporo chmur, ale domyślam się, że to będzie tak jak wczoraj, czyli w prognozach chmury, a w praktyce no takie porozlewane, delikatne, porozciągane chmurki, nic groźnego. Wiatr słaby.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
2: 5 minut po godzinie 7. Witamy we wtorek, 6 października. Mamy 279 dzień do roku, 86 dni do końca roku i 76 do końca jesieni.
3: Dobrze, skoro matematykę mamy już za sobą, to zaprośmy Państwa. Eleni, Miłość jak wino, Bonnie M, Rivers of Babylon, a później będziemy z Państwem świętować w pogodnym poranku Radia Pogoda. Jest 5 po 7.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: A proszę bardzo, składamy życzenia Artur, Bronisław, Brunon, Fryderyka, Monika i Roman. Wszystkiego dobrego.
2: A co tam w kalendarzu?
0: Rok 1943, 6 października. Wtedy urodziła się Elżbieta Starostecka, aktorka filmowa, teatralna, piosenkarka.
2: Popularność przyniosła jej rola Stefcie Rudeckiej, w Trendowatej oczywiście. No ale sława ze wspomnień bliskich jej osób nigdy nie zawróciła jej w głowie. Utalentowana i skromna. Po prostu. Wszystkiego najlepszego, pani Elżbieto, a piosenka w wykonaniu właśnie Elżbiety Starosteckiej już za chwileczkę w Radiu Pogoda.
0: Rok 1953, urodził się Jerzy Owsiak, dziennikarz radiowy, telewizyjny, działacz charytatywny i społeczny.
2: No i oczywiście pomysłodawca i organizator Fundacji Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za swoją działalność społeczną już kilkukrotnie nominowany był do pokojowej Nagrody Nobla. Wszystkiego najlepszego, panie Jerzy Owsiak. Oby pan z nami grał
3: do końca świata i jeden dzień dłużej.
2: No właśnie.
0: I jeszcze rok 1956. Elvis Presley wydaje utwór Love Me Tender.
2: Nagrywa go jako utwór tytułowy do swojego nowego filmu. No, o tym samym zresztą tytule, no ale śmiemy twierdzić, że ballada jest dużo popularniejsza niż film. Od razu wspięła się na czołówki list przebojów i pozostaje absolutnym klasykiem do dziś i ma wiele oczywiście interpretacji i wykonań i jedno takie bardzo charakterystyczne, które chcemy Państwu zaprezentować w dłuższym fragmencie i jeżeli Państwo się obudzili jakoś tak z nosem na kwintę, to ja myślę, że poprawi to nastrój, bo...
0: Uwielbiam to wykonanie.
2: No to proszę bardzo, dla ciebie Zygmuncie także.

0: No nie dał rady.
1: Maria ze śmiechem, a ten śmiech te chórki powodowały, które tam anielskie jakieś tony wyciągały.
0: Oj tak, my mamy nadzieję, że się państwo uśmiechnęli. To były wydarzenia z 6 października, a teraz zapowiadana Elżbieta Starostecka.
2: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 22 minuty po godzinie 7. Przypominamy, proszę Państwa, od wczoraj na antenie Radia Pogoda nowa zabawa, która nazywa się Zgadnij tę melodię.
1: Zabawę proponuje Robert Janowski, który nuci Państwu, a Państwo zgadują co i jeszcze ładnie się wyrażają na temat tej najpiękniejszej melodii. Zaczęliśmy z grubej rury, łatwo nie było. Wczoraj był Zbigniew Kurtycz. Ach, jak przyjemnie. No, łatwo nie było, ale w końcu się udało. I jeden z naszych słuchaczy zdobył piękne radio Pogoda, czyli radioodbiornik w pięknym białym kolorze. Naprawdę, jak kiedyś tranzystory bywały, takie my dzisiaj
0: rozdajemy. Podobne do szarotki, no, mówiłem. Tak,
1: naprawdę
0: było
1: wspaniały.
0: Kiedyś takie radio. Na początku jest, no nie jest łatwo, dlatego że to po jednej nutce to... No ale proszę próbować. Po dziewiątej pierwsza próba.
1: Zapraszamy serdecznie.
2: Słuchasz Radia Pogoda. Reklama. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
5: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
6: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Muzyka i głos.

0: Za 28 minut będzie godzina 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Do Halloween jeszcze trochę czasu zostało, ale ty już, Michale, w wiadomościach Radia Pogoda mówiłeś coś o dyniach
1: z Poznania. No, że w Poznaniu na Uniwersytecie Przyrodniczym 300 kilogramów dynia.
0: A co by panowie powiedzieli na prawie
2: rekord.
0: Tonę?
2: No właśnie. Mm-hmm. No taki rekord
1: A
2: jest.
1: A tego się nie da przejeść.
2: Przenieść.
0: Największa dynia w Polsce.
2: Tak.
0: Pochodzi z Wielkopolski i waży 918 kg. I jest to absolutny polski rekord. Po raz pierwszy w historii polskich dyń takie rozmiary osiągnęła, bo Amerykanie to sobie hodują jakieś takie wielkie. No po prostu robią to od lat, ale w Polsce jeszcze takich rzeczy nie było. W ostatni weekend w Krapkowicach odbył się festiwal dyń i tam właśnie zważono komisyjnie i zmierzono największą dynię w Polsce. Bardzo serdecznie gratulujemy hodowcom, natomiast ja by się zastanawiałam, jak oni ją przewieźli, że ona się nie rozwaliła tyle kilometrów.
2: W kawałkach.
1: A jak to pokroić?
2: Pokroić się da. Pytanie...
1: Maczetą.
2: Nie ewentualnie wiem, jak... piłą tarczową. Słuchajcie, 918 kilogramów. Ile z tego zupy można zrobić?
0: No na pewno mnóstwo.
1: Jaki garnek trzeba mieć?
0: Nie mam zielonego pojęcia.
1: Gratulujemy Wielkopolanom, tak? No bo zresztą w Wielkopolsce, gdzie by ta dynia powstała? No przecież nie w Małopolsce.
0: Jest taka wielka, no pewnie, ale wiesz, no poczekaj, bo mamy słuchaczy też w Małopolsce i zaraz się wezmą i zrobią jeszcze większą za rok. Proszę Państwa, wszyscy lubimy chyba dynię. Co oprócz zupy dyniowej i takiej dyni pakowanej w słoiki z cukrem i octem, co ja akurat nie przepadam. Co jeszcze z dyni można zrobić? Wszystko, ale nie będziemy podpowiadać, tylko prosimy Państwa o fajne przepisy. 22 444 40 04. I naprawdę nie chodzi o 918 kg. Chodzi o to, żeby się dobrze najeść.

0: kile zupy z tony dyni. Proszę bardzo, znaleźliśmy taką informację. Mhm. Otóż po obraniu dyni i wydrążeniu tych gniazd nasiennych zostanie tej dyni około 700 kg.
1: No to sporo, bym powiedział.
0: I z tego można zrobić, nie dodając żadnych innych warzyw, tylko jakieś tam mleczko kokosowe i, co, i trochę
1: krem,
0: wody,
1: krem
0: takiej zupy krem.
1: Tak?
0: Tak. Mhm. 4,5 tysiąca porcji.
1: Ha, ha.
0: Takich standardowych talerzyków.
1: To fajną imprezę można urządzić.
2: Ja mam propozycję, to zróbmy trochę mniej zupy, krem, bo to wtedy jeszcze na ciasto starczy.
0: No pewnie, że tak. Co pysznego z dyni można zrobić? Pytamy Państwa dzisiaj 22 444 4004, bo po raz pierwszy w Polsce została wyhodowana tak rekordowa dynia, która waży 918 kg.
3: Autopromocja.
4: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Została ostatnia reklama.
15: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Reklama.
14: Drogowskaz. Radia Pogoda.
19: No trzeba przyznać, że o poranku to więcej szczęścia mają ci, którzy z centrum Warszawy chcą się przedostać na obrzeża albo w ogóle wyjechać z Warszawy. Tamte trasy jakoś takie luźniejsze, te prowadzące do Warszawy bardziej zapchane. Widać to na Wisłostradzie, na Wale Miedzeszyńskim, na Puławskiej też na przykład.
14: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

0: ależ to piękne blackouti w pogodnym poranku Radia Pogoda, czyli Stan Borys z kolegami i Anna. My pytamy Państwa o tak, o Dynię dzisiaj, ale o samopoczucie też.
1: Jestem przeszczęśliwa, bo zostałam przyjęta w czwartek do klubu Radia Pogoda. Marysia Przemyś, dziękuję bardzo.
0: Marysiu.
2: Ale to też da się połączyć, Dynia i samopoczucie. Dynia mnie dziś nie boli.
0: Zdecydowanie. No tym bardziej, że w sprawie dyni też mamy telefony.
3: Dzień dobry, ja w sprawie dyni. Dresiarze mówią, że z dyni można komuś przyłożyć, więc może to też jakieś wykorzystanie. Dziękuję.
0: Może być.
2: Ale niekoniecznie.
0: Niekoniecznie, bo jak to jeść? My jednak tutaj sprawami kulinarnymi się zajmujemy. 22 444 4004.
2: Tym się nie będziemy zajmować, mamy to z dyni.
0: Ojejku. Przypominamy także do pani Marysi telefonu, że do Klubu Pogodnych Ludzi codziennie właściwie przyjmuje Monika Wtarka po południu. Proszę słuchać i się zapisać.

0: Jan Wojtek z Wawelami, Allalia z 79 roku. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 4 minuty właściwie będzie 8. Za chwilę wiadomości, Michale.
1: W Michorysiach będziemy mówić nie o zwierzętach, tylko o mundurze.
0: Tak jest. Nowym pomyśle, nowym projekcie właściwie mundurowym. To bardzo ważne rzeczy, za chwilę w wiadomościach.
2: A ja zapraszam do szybkiej piątki. Nagroda gwarantowana to książka Agaty Romaniuk, Na nogach, opowieść o chodzeniu, a do wygrania piękny granatowy kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Czekamy na telefony od Państwa. Poprosimy podać swój numer telefonu oraz imię.
3: Reklama. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
12: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
13: The Simon and Garfunkel Story w Warszawie. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 26 października. Warszawa, Klub Progresja. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 21 października Warszawa, Progresja. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Warszawie. Więcej na klubkuźnia.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Tuż po 8:00 Ewa Bem. Moje serce to jest muzyk. Taka najpiękniejsza melodia. Także zabawa z nagrodami dla Państwa. A teraz najważniejsze wiadomości.
7: Pożar w szpitalu w Krakowie. Kilkadziesiąt osób ewakuowanych. Nowe mundury dla wojska. Smutne zakończenie dwutygodniowego zgrupowania piłkarskiej kadry. Polacy przegrali z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w meczu Ligi Narodów.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
0: Michał Pierzchała.
7: 10 osób poszkodowanych po nocnym pożarze na jednym z oddziałów w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Przed pierwszą w nocy ogień pojawił się w sali dla chorych na 10 piętrze budynku. Ewakuowano 38 pacjentów. 10 osób, zarówno pacjentów, jak i członków personelu, trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z powodu podtrucia gazami pożarowymi. Ogień jest już ugaszony, trwa wietrzenie pomieszczeń. Panterę zastąpi ryś. Polskie wojsko po raz pierwszy od lat 90. zmienia wygląd mundurów. Dawny wzór maskujący panterę zostanie zastąpiony przez nowy wzór typu ryś, który jeszcze lepiej wtapia się w otoczenie. To także symboliczna zmiana, mówi szef MONO Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: Ryś to drapieżnik polski, a ten mundur jest na wskroś polski. Został zaprojektowany w Polsce, został sprawdzony przez polskich żołnierzy i będzie w 100% produkowany w Polsce. To jest bardzo ważne, żeby tutaj stawiać na lokalnych, rodzimych producentów, przedsiębiorców.
7: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy otrzymają mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki. Smutne zakończenie dwutygodniowego zgrupowania piłkarskiej kadry. Polacy przegrali z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w meczu Ligi Narodów. Spotkanie śledził Przemysław Pozowski.
18: Biało-czerwoni oddali 18 strzałów na bramkę Bośni i Hercegowiny. Ale ten jeden jedyny celny z rzutu karnego Baszicza w 84 minucie zdecydował o wyniku meczu, a więc w Zenicy to Bośnia i Hercegowina po raz pierwszy w historii pokonała reprezentację Polski. No a bilans drużyny Jana Urbana w tych czterech jesiennych meczach: zaledwie 4 punkty, remis z Bośnią przed własną publicznością i efektowna wygrana z Rumunią na Stadionie Narodowym. To zdecydowanie za mało, no ale teraz czas na przerwę reprezentacyjną, a potem jeszcze dwa listopadowe mecze na wyjeździe z Rumunią i przed własną publicznością ze Szwecją.
7: W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, a teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
19: Będą mogli Państwo zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym, tak, tu napijesz się kranówki.
7: Na początku tego roku pojawił się projekt ustawy nakładający na lokale gastronomiczne obowiązek podawania darmowej kranówki. Pomysł jednak upadł po głośnym sprzeciwie restauratorów.
3: Drogowskaz Radia Pogoda.
20: Kilka ulic to można wymienić, na których jest wolniejsza jazda. Są problemy na przykład na Jana Pawła II, Rzymowskiego, Prymasa Tysiąclecia, Wawelska, Aleja Niepodległości. Problem w tym, że najczęściej to trudno z jakiejś alternatywnej trasy skorzystać i tak wszyscy muszą tam stać albo wolniutko jechać.
3: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
20: Na razie pogodowa zagadka dnia to o co chodzi z tymi chmurami. W prognozach są i one nawet przeważają. W praktyce patrzę w kierunku zachodnim i to są ładne, porozrzucane chmurki. Ale patrzę na wschód i to już jest taka jedna większa, solidna, ciemniejsza chmura. No zobaczymy, która opcja wygra. 12 stopni w Warszawie, 22 maksymalnie po południu. A i tak bez deszczu, nawet z tymi chmurami.
3: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
2: 4 minuty po godzinie 8:00. Witamy Państwa we wtorek, 6 października. Mamy 279 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 6:45. Zachód będzie o 18:02, a dzień jest dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 35 minut. To znaczy 3 godziny i 35 minut jeszcze ubędzie, zanim będzie ten najkrótszy.
0: Nie wiem, jak przez to przebrniemy, ale dzięki najpiękniejszym
2: melodiom.
0: Cieszmy
2: się z tego, co mamy.
0: Będzie to może i łatwiejsze. Tak jak dzisiejszy poranek, Państwo sobie chwalą taką muzykę o poranku. Ewa Bem, Moje serce to jest muzyk. Niech Państwa niesie ta najpiękniejsza melodia w nowy dzień. 5 po 8:00.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, już 12 po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, panie Stanisławie.
3: Dzień dobry.
2: Jak się pan miewa?
3: Dobrze.
2: To bardzo fajnie. Dobrze. Bardzo dobrze, bardzo się cieszymy. Lubi pan wychodzić na spacery?
3: Tak. Tak, wychodzę, no może nie tak często, ale wychodzę, bo mam trochę takie problemy z nogami, ale postaram się jak najczęściej chodzić.
2: Bardzo dobrze, to bardzo ważne. Poczyta pan sobie o chodzeniu, bo mamy dla pana prezent, panie Stanisławie. To jest książka Agaty Romaniuk, Na nogach, opowieść o chodzeniu właśnie. Zresztą będzie pan mógł posłuchać także wywiadu z autorką tej książki w Alei Sław, czyli po godzinie 18:00. W czwartek najbliższy, ale to nie jedyny prezent dla państwa.
0: Dlatego, że główna nagroda to piękny, granatowy kubek Radia Pogoda.
3: Dziękuję bardzo.
0: Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. 30 sekund, 5 kategorii i jedna litera, a właściwie tych liter dzisiaj troszkę więcej będzie.
2: 3 konkretnie.
0: Dlatego, że dziś będzie to litera C, a to oznacza, że mogą być wyrazy na C albo na czy, czyli CZ, albo na chy, czyli CH.
2: Czyli Cezary, Czesław albo, no nie ma imienia na CH, ale chryzantema na przykład. O.
0: Panie Stanisławie, wszystko jasne?
3: Tak. Oczywiście.
0: Możemy zaczynać?
3: Tak.
0: Uwaga, czas, start. Miasto...
3: Hamburg.
2: Nie. Na C.
3: Chełm.
0: Tak. Przyprawa.
3: Chrzan.
2: Dobrze.
0: Część ciała. Czy.
3: Czoło.
0: Tak. W prognozie pogody.
3: Chłodno.
0: Tak. Piosenkarz.
2: Czas się skończył, niestety. Nie, no Karin Stanek to nie na cel. Niestety. No, niestety już za późno, no dlatego, tak, że czas nam się skończył. Ale dobrze, naprawdę panu szło. Jak na pierwszy raz, to genialnie w ogóle, nawet powiedziałabym. Dostaje pan od nas książkę na kubeczek, no trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, może następnym razem się uda. Panie Stanisławie, dziękujemy, że pan z nami
3: dziękuję
2: jest od rana.
3: Bardzo.
0: Dziękujemy
3: bardzo,
0: wszystkiego że... dobrego.
3: Dziękuję nawzajem, pozdrawiam Radio Pogoda.
2: A my pana pozdrawiamy, panie Stanisławie, i dziękujemy. I państwa na jutro zapraszamy do Szybkiej Piątki. Szybka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8.22, sezon dyniowy w pełni. Jak sobie jadę do domu po drodze, po jednej, po drugiej stronie, stosy dyń i mnóstwo klientów.
1: A, widzisz, tak. To ja się muszę w takim razie tam po twojej drodze wybrać, bo tak, też
0: tak,
1: bym sobie...
0: Tak, tak, tak. No... Do wyboru, do koloru i takie do zjedzenia, i takie dekoracyjne, jakie tylko chcesz.
1: Dynie są wszystkie do zjedzenia.
0: Tak?
1: Chyba.
0: A te takie, tego małe takie?
1: A to nie wiem. W każdym razie największa dynia w Polsce waży 918 kg, pochodzi z Wielkopolski. W końcu to wielka dynia. Bardzo serdecznie gratulujemy tym hodowcom, którym się udało coś takiego właśnie wyhodować. I z tej okazji pytamy państwa, co dobrego z dyni można zrobić?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Zupę z dyni robię na słodko. Gotuję, przecieram, dodaję kruseczki, cukier, wanilię i mleko. I jemy.
1: O, takiej jeszcze nie jadłam. Interesujące, muszę przyznać.
0: Dyniowy deser?
1: Mm-hmm. Dzieciom by to smakowało. Na pewno. Zresztą o dzieciach to będziemy mówić jeszcze w pogodnym poranku Radia Pogoda.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Muzyka i głos AI.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8:33. Pytanie takie, jak sobie poradzić z dziećmi, które bardzo hałasują, które no, są tak zaangażowane w swoje rozmowy, zabawy, że trudno przekazać ważne informacje?
1: Ja nie mam pojęcia, bo ja się takich tłumów dziecięcych po prostu boję.
0: Okazało się, że jest na to sposób. Pewna wychowawczyni, która pracuje w świetlicy, a tam dzieci, jak wiadomo, rozładowują swoją energię sposób przedziwny.
1: Jak pisał Niziurski, wielka kołomyja elementarna.
0: Dokładnie tak. W czasie lekcji jeszcze tam skupione tego, ale na świetlicy to sobie poszaleją. No i próbowała różnych sposobów. Własny głos nie działał, nic innego nie działało. Okazało się, że jedynym skutecznym środkiem zwrócenia uwagi dzieci na to, że coś ważnego będzie przekazane, jest trąbka rowerowa.
1: A widzisz, to genialnie, czyli coś takiego.
0: I w uzgodnieniu z rodzicami, z zapytaniem, czy można w ten sposób zwracać uwagę dzieci, rodzice stwierdzili, skoro to jest skuteczne, to tak, używajmy. No i ważne komunikaty przekazywane są dzieciom po tym właśnie sygnale.
2: Obiad!
0: To działa!
1: No, czy tam cokolwiek. Poczekajcie, bo my mówimy teraz o szkole i o świetlicy, ale przecież Radia Pogoda i Pogodnego Poranka słuchają rodzice. Jeżeli wzrośnie sprzedaż trąbek rowerowych, to chcemy to wiedzieć. Każdy może mieć taki gadżet w domu i zwracać uwagę własnego dziecięcia, czyli... I wszystko będzie dobrze, tak sobie myślę. Za 26 minut będzie godzina 9:00. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

0: dam, Monsieur dam, Monsieur dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur dam.
1: Za 19 minut będzie godzina 9, gdyby Robert Janowski zanucił paryski walczyk, to po ilu nutkach by państwo zgadli? A państwo są genialni, więc pewnie raptem po 3. Robert nuci, a państwo zgadują w zabawie Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda od wczoraj i dzisiaj oczywiście też pierwsza odsłona tej zabawy zaraz po godzinie 9. Proszę być z nami koniecznie do wygrania super radio.
2: Autopromocja.
3: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
11: Doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
17: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
19: Została ostatnia reklama.
20: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist of. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Reklama.
11: Drogowskaz. Radia Pogoda.
21: To już dojechał na miejsce, to może odsapnąć, uspokoić oddech, a jak ktoś jeszcze dojeżdża, no to niestety, a zwłaszcza jak chce dojechać jadąc Wisłostradą na Pragę Północ, to jest problem z wjazdem z Wisłostrady na most Śląsko-Dąbrowski w kierunku Pragi właśnie. Trzeba jechać objazdem.
11: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Raz, dwa, trzy.

0: No dobrze, dobrze, gramy, gramy. Za 9 minut będzie godzina 9. Nie marsz Mendelsona, tylko będzie zaproszenie teraz dla Państwa na to, co po godzinie 18. Tamara jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzisiaj po 18.00 w Alei Sław same gorące tematy, a to za sprawą lalki Bolesława Prusa i jej filmowej adaptacji. I tak już Państwo pewnie kojarzą, że będzie ktoś z aktorów, a tym kimś będzie dzisiaj Mateusz Damięcki, czyli filmowy Kazimierz Starski. Mm. Zapraszam bardzo serdecznie. Będzie się działo, zapewniam.
0: Zapewne, zapewne.
2: Przypominamy, 18.21, Aleja Sław.
0: Kazimierz Starski, określony jako szarmancki utracjusz. Już mi się podoba. Zapraszamy.

0: był Shaking Dudy w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 4,5 minuty dziewiąta. Michale, co za chwilę w wiadomościach?
1: A taka historia, że ona kazała mężowi wynieść śmieci, więc mąż wziął telefon i wykonał połączenie pod numer alarmowy.
0: O, bidulek!
1: Jak ta historia się skończyła, o tym opowiem Państwu więcej za chwilę w wiadomości.
0: Nie, naprawdę, proszę posłuchać. Natomiast telefonują Państwo do nas, żebyśmy powiedzieli, kto konkretnie wyhodował tę największą dynię w Polsce, o której dzisiaj mówimy. Bo to, że tam w Wielkopolsce, oczywiście, proszę Państwa, z przyjemnością informujemy, że hodowcy są z Rgielska pod Wągrowcem w Wielkopolsce i to są to panowie Krzysztof i Tomasz Olejniczakowie. To u nich wyrosła dynia, która ma 918 kg i jest absolutnym rekordem polskim. I do tej dyni, a właściwie do przepisów na dynię wrócimy po godzinie 9.
2: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrenę.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
19: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
20: Została ostatnia reklama.
21: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
22: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
23: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po godzinie 9:00 muzyczne rogaliki na śniadanie od Cezarego Fabińskiego. Będzie też zabawa Zgadnij tę melodię. Będzie nucił Robert Janowski. A teraz wiadomości.
1: Eksperci o cenach paliw w najbliższych tygodniach. Rząd bierze się za podrasowane hulajnogi i rowery elektryczne. Ciepło i słonecznie już tylko przez chwilę nadciąga załamanie pogody.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
0: O szczegółach Michał Pierzchała.
23: Jest taniej i będzie stabilnie, mówią o cenach paliwa w Polsce eksperci. Potem jak rząd po raz kolejny wprowadził pakiet CPN, czyli odgórnie ustala maksymalne ceny na stacjach, za benzynę i olej płacimy o złoty 40 mniej niż w ubiegłym tygodniu i w najbliższym czasie niewiele się zmieni. Bartosz Kądziołka.
24: Jak mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert, ceny maksymalne mają być stabilne.
25: W kraju nadal, przynajmniej w tym tygodniu, średnio za litr benzyny powinniśmy płacić około 6,80 zł, natomiast za litr diesla około 7,80 zł.
24: Chociaż końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
25: Do porozumienia USA-Iran wydaje się, że w tej chwili daleko. Mamy po raz kolejny trwający impas w negocjacjach. Dodatkowo pojawiły się spekulacje, że USA mogą zdecydować się po wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych zaplanowanych na 3 listopada wznowić. A tak, jeśli do tego momentu nie zostanie osiągnięte porozumienie.
24: Dzisiaj za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, za olej 7,82, a za nieobjęty obniżkę gaz 3,26. Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku.
23: Kontrolę parametrów hulajnóg elektrycznych już na etapie sprzedaży i wymóg odstawiania ich tylko w wyznaczonych miejscach pod groźbą kary. Takie zmiany w prawie proponuje Ministerstwo Infrastruktury. Chodzi przede wszystkim o to, aby poprawić bezpieczeństwo i porządek na ulicach. Tomasz Męska.
26: Z rynku i zużycia mają zostać wyeliminowane hulajnogi, które pozwalają na zbyt szybką jazdę. Te na ulicach będą sprawdzane na specjalnych hamowniach, choć najpierw trzeba takie urządzenia na przykład dla straży miejskich pozyskać, przyznaje wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
27: W tej chwili tych urządzeń nie ma na polskim rynku. To jest jeden element, ale drugim elementem będzie kontrola, którą będą przeprowadzać pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego, którzy będą kontrolować rynek również internetowy.
26: Miejsca do odstawiania hulajnóg elektrycznych mają wyznaczyć zarządcy dróg, ale to firmy udostępniające urządzenia mają wyciągać konsekwencje od użytkowników. Kolejnym krokiem może być prawo do zakazania ich wypożyczania, jak w Paryżu, Madrycie czy w Brukseli.
27: Być może trzeba dać takie instrumenty, ale tutaj decyzja będzie w rękach samorządowców.
26: Resort chce, by proponowane zmiany weszły w życie przed końcem roku.
23: Żona kazała mu wynieść śmieci, więc zadzwonił na numer alarmowy. 59-latek z gminy Września w Wielkopolsce wezwał policję, bo jego żona kazała mu posprzątać i wynieść śmieci. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że nie doszło do żadnej awantury wymagającej interwencji. Za bezpodstawne wezwanie mężczyzna dostał 500 zł mandatu. Ostatnie słoneczne dni przed załamaniem pogody. Już w czwartek Polska znajdzie się pod wpływem niżu, który przyniesie nam pogorszenie pogody, mówi Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
28: Od zachodu nasuną się opady deszczu, choć temperatura utrzyma się jeszcze w czwartek jak w poprzednich dniach, to ochłodzenie odczujemy w piątek, kiedy to temperatura maksymalna w kraju wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza.
23: Padać będzie właściwie przez cały weekend.
0: Moglibyśmy narzekać, ale oczywiście nie będziemy, bo jest bardzo sucho i ten deszcz jak najbardziej potrzebny. A na razie polska złota jesień, jeszcze ciepło.
12: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
29: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zwycięstwo, remis i dwie porażki to bilans naszej kadry po 4 kolejkach Ligi Narodów. Polska przegrała wczoraj na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1, mówi nasz kapitan Piotr Zieliński.
30: Na pewno punktowo to nie to, czego oczekiwaliśmy. My sami, tak, cały kraj, wszyscy razem. No ale będę podkreślał, no ja wierzę w tą drużynę. Tutaj jest, widzę chłopaków, ten potencjał, to wszystko.
29: Szanse na drugi koszyk w eliminacjach do Euro mocno zmalały. Maciej Janowski ze stałą dziką kartą do przyszłorocznego żużlowego cyklu Grand Prix. I to powrót Magica do elity po 3 latach.
12: Pogoda.
23: Wtorek będzie pogodny, chociaż po południu na północy przelotnie będzie padał deszcz. Na termometrach w ciągu dnia od 16 stopni na północnym wschodzie, przez 20 stopni w centrum, do 22 stopni na południu kraju.
0: Michał Pierzchała, dziękujemy. Dziękuję.
12: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
31: 5 minut po 9:00. Witamy Państwa.
0: Zygmunt Heizer.
2: Jasia Kruk. Dzień dobry. Mówimy we wtorek, 6 października. Mamy 279 dzień roku. A dziś imieniny obchodzą Artur, Bronisław, Brunon, Fryderyk, Monika, Roman i Borsuk.
0: Tak. Jest takie imię oczywiście.
2: Dzień Borsuka dzisiaj.
0: No czyli...
2: Cokolwiek by to znaczyło.
0: Cokolwiek by to znaczyło. W menu mamy dynię, proszę Państwa. Największa w Polsce wyhodowana. Mówimy o tym, to ponad 900 kg. Pytamy Państwa, co z takiej dyni można zrobić dobrego. A Państwo odpowiadają. 22 444 40 04. Była już marynowana, była już zupa dyniowa. Co by tam jeszcze? No Państwo proponują, wrócimy do tego. Ale najpierw śniadanie. Rogaliki na śniadanie i Cezary Fabiński.

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Jesień, liść ostatni już spadł. Jesień,

0: rozdzieli nas.
1: Ależ to piękne, naprawdę.
2: Dawno nie graliśmy.
1: Dawno nie graliśmy,
2: pośpiewaliśmy, potańczyliśmy. Proszę państwa, proszę się bardzo skupić. 9:11.
3: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
1: No, mamy taką zabawę od wczoraj. Mogą państwo w tej zabawie wygrać radio, jeżeli odgadną państwo, jaką najpiękniejszą melodię nuci Robert Janowski. Jak państwo będą odpowiadać, to nie wystarczy sam tytuł, ale jeszcze trzeba powiedzieć, jakie wspomnienia albo uczucia łączą państwa z tą najpiękniejszą melodią. Ale to myślę, że wszystko w swoim czasie, bo na razie Robert Janowski we własnej osobie. Witamy, zapraszamy. Proszę. I słuchamy.
4: Jak? Ja to nie tam, zgadnij tę melodię.
2: No właśnie.
4: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Właśnie już jestem rozśpiewany cały. Co ja mam wam dzisiaj zaśpiewać? Ja już wiem co. Dobra, no to pierwszy fragment brzmi tak. Urwałem. Nie wiem, czy dobrze, a może niektórym to wystarczyło. Tak? Jeśli wystarczyło, to piszcie, my ocenimy wasze zdolności.
1: No, bardzo serdecznie dziękujemy. Tak, to było bardzo krótkie i powtórzeń nie będzie. 22 444 4004. Jeśli oczywiście ktoś ma ochotę, ale mamy...
2: No można zaryzykować. Ja nie mam pojęcia.
1: Ja nie mam nawet brązowego, już o zielonym nie wspominając. Na szczęście będzie dłuższy fragment, wystarczy tylko godzinkę zaczekać. U Piotra Sworakowskiego zaraz po godzinie 10 pojawi się dłuższy fragment melodii, którą nuci dzisiaj Robert Janowski, więc polecamy się na tę niedaleką przyszłość.
3: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

0: niech to będzie takie wspomnienie wakacji jeszcze.
1: Ależ my dziś gramy o Sybisa, słuchaj, teraz Wały Jagiellońskie. Ja jestem zachwycony. Jeszcze jak sobie popatrzę w lewo, bo akurat ten kierunek obstawiam, to widzę okno, a za nim piękną, jesienną, złotą pogodę.
0: Czyli pięknie jest, graliśmy też czerwone gitary i jeszcze śpiewaliśmy. I się naszemu słuchaczowi przypomniały.
2: Dzień dobry, pani Jasiu, panie Zygmuncie i cała załoga Radia Pogoda. Przypominam sobie występ czerwonych gitar w piątek w Mińsku Mazowieckim. No. 1,5-godzinny koncert był w kinie Muza w Mińsku Mazowieckim. Byłem na tym występie. Wspaniały zespół. Przypomniały mi się młode lata od razu. Wspaniałe utwory, wspaniali muzycy. Pozdrawiam serdecznie. Zespół Czerwone Gitary za pośrednictwem Radia Pogoda. Panią Asię, pana Zygmunta, pana Michała i resztę załogi. Miłego, dobrego dnia, dobrego tygodnia.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. No proszę, a jak my jeszcze zagramy, to marynary będą fruwać, bo za chwilę Bogdan Łazuka, a później Dean Martin i Mambo Italiano. No to fajnie.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Ile tankujemy?
11: 1000 litrów.
10: Ile?
11: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
10: Wow! Kiedy?
11: Startujemy 10 października.
10: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
11: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
12: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
13: Jedziemy razem.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Media Expert. Jeśli chcesz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Trwał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Trwał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: jeszcze tam na końcu powinno być.
1: Tak jest. Proszę bardzo.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 28 minut po godzinie 9. Po pierwsze, dyni dekoracyjnych rzeczywiście jeść nie można. Po pierwsze, są niedobre i na całe szczęście, bo mogą być też trujące. No miałeś rację, rzeczywiście. Natomiast wszystkie inne są przepyszne i należy je zjadać, bo są bardzo, bardzo zdrowe i na oczy zdrowe, i na młodość zdrowe. A przepisy na dynię dystrybuują państwo.
2: Pieczona dynia z fetą. Podaję tak szybko składniki tylko. Dynia, feta, czerwona cebula, czosnek, oliwę trochę, łyżka miodu, łyżeczka wędzonej papryki nieostrej, rozmaryn lub tymianek, jak kto woli, sól, pieprz i pestki dyni. Najpierw trzeba rozgrzać piekarnik do temperatury gdzieś około 200 stopni, pokroić w kostkę dynię i cebulę, wrzucić wszystko na blachę, podgrzać i piec, dodać oliwy trochę i tam soli, pieprzu. Piec około 25 minut. Potem wyjąć to i dopiero potem po tym dodać fetę i stropić miodem. I znowu stawić do piekarnika na jakieś około 10 minut. Na końcu wyjąć, posypać sprażonymi pieczkami dyni. Można to jeść jako samo danie, można jeść pieczywem, a można jako dodatek do mięsa. Jest to wyśmienite.
0: Bardzo Pycha. Dziękujemy. Pycha.
1: Słuchaj, dobre tyle rzeczy mamy z dyni, że głowa boli.
0: Tyle rzeczy mamy z dyni. Moglibyśmy mieć jeszcze więcej. Sami państwo wiedzą. Kochamy język polski. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja już wiem, co będzie u mnie dzisiaj na obiad. Mam nadzieję, że u państwa również kolorowo.

0: Beatlemania Story. Taką piękną piosenkę śpiewała Irena Jarocka przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 23 minuty będzie godzina 10. Różne tutaj przepisy na dynię Państwo nam dzisiaj podawali, bo przypominamy, rekordowa dynia w Polsce wyrosła pod Wągrowcem w gospodarstwie i waży ponad 900 kg, a konkretnie 918. I to jest naprawdę imponujące. No i różne tam przepisy na dynię, ale jeden z naszych słuchaczy przypomniał coś, o czym chyba już wszyscy zapomnieli, ale jednak nie.
1: Dzień dobry. Tomek z Warszawy się kłania. No pierwsza myśl, jaka mi przychodzi do głowy, to lata 80. i hit mojej młodości. To był dżem z dyni ananasowym. Nie wiem, jak to było wykonane, ale faktycznie smakowało jak ananas.
0: To było dżem niesamowite. Pamiętasz coś takiego?
2: Nie.
0: Był dżem, w którym była dynia i rzeczywiście on był o smaku ananasa. Jak do tego doszło? Nie mam zielonego pojęcia, ale było coś takiego i bardzo serdecznie dziękujemy, że pan o tym przypomniał.
3: Radio Pogoda. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Ile tankujemy?
17: 1000 litrów.
16: Ile?
17: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
16: Wow! Kiedy?
17: Startujemy 10 października.
16: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
17: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
18: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
19: Jedziemy razem.
20: Odkryj Lubelskie tej jesieni. Zatrzymaj się. Zwolnij. Przeżyj coś wyjątkowego. Z lubelskim czekiem turystycznym otrzymasz 300 zł na swój pobyt. Więcej informacji znajdziesz na lubelskiczekturystyczny.pl. Zadanie publiczne pod nazwą Lubelski Czek Turystyczny realizowane przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną, dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Lubelskiego.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Mamy niskie ceny.
2: Została ostatnia reklama.
19: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 12 minut godzina 10. Piotr Sporakowski, dzień dobry Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Opowiadaj, co u ciebie będzie.
1: Dzisiaj słyszałem fantastyczną piosenkę, dawno jej w ogóle nie słyszałem. Nazywa się Everybody Do What You're Doing.
2: Ta,
1: your
2: osobisa.
1: Smile Will Bring a Sunshine Day.
2: Ale co to się
1: super,
0: słyszałem.
1: Naprawdę to jest tak optymistyczna piosenka, że można być mrukiem, a i tak się chce śpiewać.
2: Ale poczekaj Piotr, bo ja tutaj widzę, że zaraz po 10 Ohio Express i Miami, czyli też.
1: Tak, ale to mi się zdarza grywać dla Państwa, bo wiem, że Państwo to lubią, natomiast osibisy Wam zazdroszczę.
2: Poczekaj, no przyjdzie i na Ciebie czas. Mhm. Proszę Państwa, proszę zostać z Radiem Pogoda z wielu powodów.
1: Z wielu powodów, między innymi zgadnij tę melodię, to jest jeden z nich. Zaraz po 10, wprawdzie Robert nie będzie jeszcze nucił, ale sprawdzimy, jak tam Państwo sobie radzą z tą dzisiejszą zagadką.
2: Ja troszeczkę podsłuchiwałam, jak sobie Państwo radzą, ale buzia na kłódkę, nic więcej nie powiem. Proszę zostać po prostu z Radiem Pogoda i troszeczkę poczekać, a wszystko się wyjaśni. A my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie troszkę dyniowe. U mnie dzisiaj pieczona dynia z fetą będzie na obiad.
0: Zapraszasz?
2: Tak, padaj.
0: Dziękuję.
2: Zygmunt Heiser.
0: Jesiakru.
2: Jak nie dzisiaj, to jutro się słyszymy na pewno.

0: Autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych, arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Została ostatnia reklama.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Najpiękniejsze melodie rozchmurzające pojawią się za parę minut w Radiu Pogoda. Najpierw iść w stronę słońca zespołu 2+1, a potem Yummy Yummy Yummy grupy Ohio Express. Wszystko usłyszymy za parę minut, bo teraz pora posłuchać wiadomości.
1: Wiadomości z Warszawy.
14: Adrian Górny. W szpitalu przy ulicy Lindleya mają powstać miejsca schronienia. Wojewoda mazowiecki przekazał 5 milionów złotych na opracowanie koncepcji, inwentaryzacji oraz ekspertyzy. Miejsca schronienia miałyby być w piwnicach szpitala, które na co dzień służyłyby jako magazyny czy pomieszczenia techniczne. Co do Marienstadtu są inne plany. Miasto zapowiedziało konkurs architektoniczny, który ma wyłonić pomysły na zazielenienie osiedla, nowe zagospodarowanie rynku i poprawę warunków dla pieszych. Łatwiejsze mają być dojścia w stronę Wisły i Starego Miasta. A jak pozbyć się wraków, starych samochodów, nie tylko z Marienstadtu, w ogóle z Warszawy? Dobre pytanie, ale łatwiej odpowiedzieć na pytanie, skąd one się w ogóle biorą.
15: Ktoś wyjechał za granicę, pozostawił swój pojazd, właściciele tych pojazdów umierają, zostawiają te pojazdy, rodzina tymi pojazdami nie chce się zająć.
14: Mówi Sławomir Smyk ze Straży Miejskiej. W ubiegłym roku strażnicy usunęli ponad 2600 wraków. W tym roku już zbliżają się do tej liczby. W tym roku, a nawet już jutro, tramwaje wydłużą swoje kursy na Puławskiej. Powiemy o tym za godzinę.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
14: Już prawie 15 stopni, a nawet do 22 prognozują synoptycy dzisiaj w Warszawie. Oczywiście po południu czekamy. Wtedy będzie można nawet zdjąć bluzę. Chociaż rano to i kurtka może się przydać. Zależy, jak kto tam te temperatury w okolicach 10 stopni odbiera, jak na nie reaguje. Trochę chmur w prognozach jest, ale jak już ustaliliśmy, niegroźne. Wiatr też niegroźny, słaby, a ciśnienie dość wysokie.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
13: Dzień dobry. Nasze wtorkowe spotkanie rozpocznie się najpiękniejszymi melodiami zespołów 2+1, Ohio Express i Vox. A potem sprawdzę, jak Państwu dzisiaj idzie rozwiązywanie zagadki zadanej po 9 przez Roberta Janowskiego. W naszej zabawie zgadnij te melodie. Za około pół godziny natomiast padnie kilka propozycji, właściwie jedna, ale za to bardzo ciekawa propozycja zajęć w ramach Dni Seniora, które trwają jeszcze we Wrocławiu. a teraz 2+1.

0: Bananowy song grupy Vox pojawi się jeszcze przed południem w dzisiejszym odcinku cyklu Pogodne Lata we fragmencie. A w tym cyklu, w tym odcinku przypomnę kilka wydarzeń roku 81. Ale teraz zajmie nas zabawa.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
0: Robert przed godziną zaśpiewał fragmencik piosenki, o którą chodzi nam dzisiaj. Państwa zadaniem jest odgadnięcie, co to za najpiękniejsza melodia, ale nie tylko. Wczoraj po 16:00 Monika, ogłaszając, że pierwszą laureatką naszej zabawy została pani Anna, zwróciła uwagę na ważną sprawę.
2: To nie chodzi o to, żeby być pierwszym, nie chodzi tylko o to, żeby wiedzieć, jaka to melodia, proszę państwa, ale też, żeby podać taką informację o tym, z czym ta melodia się państwu kojarzy.
0: Otóż to, także liczy się i wiedza, i wspomnienia lub skojarzenia z piosenką, o którą nam dziś chodzi. A jak państwu idzie odgadywanie dzisiejszej zagadki? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. No, uważam, że po pierwszej nutce jest to piosenka Majki Jeżowskiej, najpiękniejsza w klasie.
4: Nie. Jest to piosenka Wspomnienie Czesława Niemena.
5: Czy może pan Robert zanucił piosenkę Na deptaku w Ciechocinku?
0: Też nie.
6: Wydaje mi się, że to była piosenka Piotra Szczepanika Goniąc kormorany.
7: Wydaje mi się, że pan Robert śpiewał piosenkę Czesława Niemena. Czy mnie jeszcze pamiętasz?
0: No nie.
8: Tytuł tej piosenki Pod papugami Czesława Niemena.
3: Myślę, że piosenka, którą nucił Robert Janowski, to Kasztany Nataszy Wylskiej. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. Bardzo mi się podobają te państwa propozycje, ale niestety żadna z nich nie jest właściwym rozwiązaniem zagadkowej piosenki, którą nucił rano Robert Janowski. Może łatwiej będzie po drugiej podpowiedzi Roberta. Pojawi się chwilkę po 12:00. Jeszcze państwu o tym przypomnę. Tymczasem w Radiu Pogoda przypominamy sobie noce parne, gorące, takie jak w najpiękniejszej melodii Marii Koterbskiej. Augustowskie noce.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.

Rok 79 i Anita Ward, Przebój Ring My Bell. Gdyby Państwu jakoś dziwnie brzmiała ta piosenka Anity Ward, to prawdopodobnie dlatego, że w tym właśnie nagraniu po raz pierwszy użyto automatu perkusyjnego, którego brzmienie, no cóż, pozostawiało jeszcze bardzo wiele do życzenia. I to było doskonale słychać, natomiast piosenka świetna przebiła się aż do pierwszego miejsca Billboardu w 79 roku, w czerwcu bodajże. Za chwilkę najpiękniejsze melodie usłyszymy w wykonaniu Hanny Rek, a potem grupy Pod Budą. Reklama.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
11: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
13: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
14: Poznań, płatność zakończona.
15: Kraków, ruszamy dalej.
16: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
17: Została ostatnia reklama.
18: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.

Bardzo ładna piosenka grupy Pod Budą za nami, chociaż bardzo smutna i retro. Za chwilkę posłuchamy duetu Pola Anki z Olivia Coates, a teraz obiecane spojrzenia na to, co się dzieje podczas Dni Seniora, które inaugurowało Radio Pogoda, a które ciągle trwają we Wrocławiu. Wśród ciekawych propozycji spędzenia czasu we Wrocławiu jest spotkanie w klubie Promyk przy ulicy Ścinawskiej 20. Spotkanie nosi tytuł Ciało pamięta, ruch, który przywraca lekkość. Często Państwa namawiamy do ruchu, no i właśnie tu jest okazja. To jest warsztat świadomego ruchu i tańca intuicyjnego prowadzony przez panią Dominikę Borkowską. Jak napisano w opisie, to ma być spotkanie z ruchem, bez choreografii, bez kroków do zapamiętania, bez oceniania i bez presji. Tylko ty, muzyka i twoje naturalne tempo. W spokojnej atmosferze, poprzez łagodny ruch, oddech i elementy tańca intuicyjnego, wrócimy do naturalnej swobody, lekkości i radości poruszania się, obiecują organizatorzy. Początek tego spotkania o 15, Ścinawska 20, międzypokoleniowy klub Promyk we Wrocławiu. Wstęp jest bezpłatny, ale trzeba się zapisać, wysyłając e-mail pod adres klubpromyk@gmail.com. To nie jedyne zajęcia w ramach wrocławskich Dni Seniora, ale inne można sobie sprawdzić, zaglądając na stronę internetową Wrocławskiego Centrum Seniora. Tam jest harmonogram całych Dni Seniora tegorocznych.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

zatruwa nam dni i po nocach się śni, w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Ginął w 1932 roku nagrała Hanka Ordonówna. My słuchaliśmy troszeczkę późniejszej wersji, bardzo stylowej także, w Jadwigi Barańskiej. Kogo nasza miłość obchodzi? Za chwilkę w Radiu Pogoda przeboje Haliny Kunickiej, usłyszymy orkiestry Dęte, a potem Lidii Stanisławskiej Dzwon znad Doliny.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Została ostatnia reklama.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów. Reklam.

0: Radio Pogoda.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: umorzę.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
3: Garść inspiracji.
4: Szczypta ciekawostek.
3: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Ile tankujemy?
7: 1000 litrów.
6: Ile?
7: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
6: Wow! Kiedy?
7: Startujemy 10 października.
6: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
7: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
8: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
9: Jedziemy razem.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
11: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
2: Została ostatnia reklama.
13: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
14: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Reklama. Maryla Rodowicz swoim wielkim przebojem Małgośka rozpocznie kolejną część naszego spotkania, a potem pojawi się inna najpiękniejsza melodia, Nasza jest noc w wykonaniu Mieczysława Foga. Teraz w Radiu Pogoda czas na wiadomości.
2: Wiadomości z Warszawy.
16: Adrian Górny. Gotowy jest już kolejny odcinek torowiska na Puławskiej. Od jutra 4 i 10 będą dojeżdżały do przystanku Aleja Lotników, a nie tylko do Wilanowskiej. A 31 zostanie skierowana do pętli przy stacji metra Wilanowska. Z ruchu wyłączony będzie już tylko jeden przystanek na Puławskiej – Wyścigi. Tak sprawnie nie idzie niestety przebudowa wyciągów narciarskich na Górce Szczęśliwickiej. Miała się zakończyć w czerwcu, ale miasto rozwiązało umowę z wykonawcą i jeszcze nie wybrało następnego. Ale przynajmniej dokonano już inwentaryzacji dotychczas wykonanych prac i wiadomo, czego oczekiwać od nowego wykonawcy. Ach, żeby tych wykonawców wszystkich przypilnowała taka pani Maria na przykład. Ma 100 lat i zajmuje się rachunkami w jednej z niewielkich firm w Warszawie.
17: Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, porządkuję akta i podkreślam, to jest źle. I wołam ich, tu jest błąd.
16: Ja jestem pod wrażeniem. I żeby uniknąć jakichś błędów, to już tylko zaproszę na kolejną porcję informacji. Za godzinę powiemy o planowanych nowych fotoradarach w Warszawie.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
16: Najpierw rzut oka na wskaźniki jakości powietrza. Wszystkie w Warszawie pokazują, że jest dobra. W Piastowie na żółto, czyli umiarkowana, ale to Piastów, a nie Warszawa. Już prawie 20 stopni, okolice 18, 21 po południu. No i raczej ładny dzień przed nami, nawet jeżeli chmury będą, to nie powinny go popsuć. Na pewno nie będą to chmury deszczowe, padać nie powinno też jutro i pojutrze, a wręcz będzie tak jak dzisiaj.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
15: Wracamy do najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda, bo to nie ma co czasu tracić. Przed nami piosenki w wykonaniu Maryli Rodowicz, Mieczysława Foga i Krystyny Giżowskiej z Bogusławem Mecem. Potem wspomnimy sobie Bobiego Ferela, czyli męską część zespołu Bonnie M. Za około pół godziny w cyklu Pogodne Lato wrócimy na chwilkę do roku 1981. Wrócę też króciutko do zabawy Zgadnij te melodie w Radiu Pogoda. Dzień dobry.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą

Słuchaliśmy piosenki Krystyny Giżowskiej i Bogusława Meca. Opowieść o W drodze do Fontainebleau znajdą Państwo w archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl, a dzisiaj w planach popołudniowych jest opowieść pani Krystyny o jednym z jej innych wielkich przebojów. Szczegóły i opowieści u Moniki Tarki po 15, a teraz w Radiu Pogoda Bobby Farrell, DJ i tancerz urodzony na karaibskiej wyspie Aruba, którego wszyscy znamy z występów w grupie Bonnie M. Głównie z tańca, bo śpiewał właściwie tylko w chórkach, ale to także jego głos jest na pierwszym singlu i pierwszym przeboju Bonnie M, Baby Do You Wanna Bum z 75 roku. Baby, do you-

To był rok 75. Potem jeszcze Bobby Farrell pięknie powiedział wstęp do przeboju Bonnie M. Ma Baker. Nie mam Baker, tylko ojej. Nie przypomnę sobie teraz któregoś z wielkich przebojów Bonnie M. A w głównej roli wystąpił jeszcze w piosenkach We Kill the World i Train to Scaville, które ukazały się na jednym singlu w 81 roku.

0: No i dzisiaj Bobby Farrell kończyłby 77 lat, więc przypomnijmy sobie jego ognisty i żywiołowy taniec, słuchając piosenki Ma Baker właśnie, w której Bobby Farrell zresztą również dodał swój śpiew w refrenie.
1: Freeze, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Uśmiechnij się, śpiewała Barbara Kraftówna. Uśmiechnąć się zawsze warto i temu na przykład służy nasza zabawa. Zgadnij tę melodię. Chodzi o uśmiech na dźwięk melodii, którą nuci Robert Janowski i o uśmiech do wspomnień, które ta najpiękniejsza melodia wywołuje. A co to za melodię nucił Robert Janowski Państwa zdaniem dziś rano?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: W dzisiejszym konkursie Robert Janowski zanucił piosenkę Nigdy więcej, Piotra Szczepanika.
2: Po tej pierwszej nutce to mi się jakoś tak kojarzy. Czerwony gitar jesień idzie przez pas.
0: No nie.
1: Myślę, że w zabawie chodzi o piosenkę Żółty jesienny liść Janusza Laskowskiego. Serdeczności.
0: Odwzajemnione, ale to nie były prawidłowe rozwiązania zagadki śpiewanej przez Roberta. Po 12 powinno być łatwiej, ale proszę pamiętać, że liczy się nie tylko to, co Robert zaśpiewał, lecz również to wspomnienie, które piosenka u Państwa wywołuje, to z czym dobrym się kojarzy. Wrócimy do tego tematu chwilkę po 12.
3: Ogłoszenie płatne. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich najbliższych, radzi ekspert z Centrum Medycznego CMP. Jak poznać, czy mamy do czynienia z chorobą tarczycy? Jakie badania powinniśmy zrobić, aby ją potwierdzić bądź wykluczyć? Pytamy pana Jana Chrzanowskiego, specjalistę endokrynologa z Centrum Medycznego CMP.
4: Pacjenci często skarżą się na senność, wzrost masy ciała, czy też problemy z koncentracją. Aby potwierdzić lub wykluczyć chorobę tarczycy, wykonuje się podstawowe badania hormonalne, TSH, T4 i FT3, a także w razie potrzeby przeciwciała przeciwtarczycowe oraz USG tarczycy, które ocenia jej budowę.
3: Jak żyć z chorobą tarczycy?
4: Życie z chorobą tarczycy zwykle wymaga relatywnie częstej kontroli badań laboratoryjnych oraz regularnych wizyt u lekarza. Jednocześnie przy właściwym leczeniu większość osób funkcjonuje zupełnie normalnie.
3: Dziękujemy za odpowiedź. Do wysłuchania audycji Dbaj o zdrowie zaprosiło Centrum Medyczne CMP i Laboratorium Synewo. To było ogłoszenie płatne.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
8: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
10: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października. Reklama.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1981. 5 stycznia Antoni Piechniczek został trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski i jak wiemy, jego praca doprowadziła naszych na trzeci stopień podium Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Hiszpanii. Rok później w Karlinie, niedaleko Białogardu, po kilkunastu dniach zmagań 8 stycznia nareszcie opanowano pożar ropy.
2: Karlino, nazwa tej małej miejscowości w Koszalińskiem, była od paru tygodni na ustach całej Polski. Z zapartym tchem śledziliśmy losy erupcji ropy naftowej i gazu. Kolejny reportaż Kroniki notuje fragment pierwszego ugaszenia pożaru. Po wielu trudnych dniach odzyskano panowanie nad żywiołem. Dziś polską ropę z Karlina wozi się cysternami do rafinerii.
1: 1 lutego Telewizja Polska rozpoczęła emisję serialu Rodzina Leśniewskich.
3: No tata, Andrzej, to są klucze od starego mieszkania.
4: Nie ba się!
3: No nie, a tradycja!
5: No, rzeczywiście, chodź.
3: Dlaczego?
1: To fragment pierwszego odcinka. A na początku maja swoją premierę miał film Stanisława Barei i Miś.
6: Tylko mężczyźni, pan proszę.
7: Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? Jestem wesoły Romek. Mam na przedmieściu domek, a w domku wodę, światło, gaz. Powtarzam zatem jeszcze raz. Jestem wesoły Romek.
8: Zabierzcie go stąd.
7: Pięć gotowań. Co, dlaczego? Ja się chciałem
8: uzemnić. Niech pan wyjdzie.
1: 5 czerwca po 30 latach nieobecności do swojego rodzinnego kraju przyjechał laureat literackiej Nagrody Nobla Czesław Miłosz. W księgarniach po jego książki tworzyły się długie kolejki. W połowie września żaglowiec Dar Pomorza wypłynął w swój ostatni rejs, a w 1981 roku ukazała się też m.in. angielskojęzyczna płyta zespołu Vox, Monte Carlo is Great, z taką oto wersją pana nowego songu.

0: najmilszym z miast.
1: Irena Santor w Walczyku nad Wiślańskim. Jak się czasami nazywa tę piosenkę Alfreda Gradsteina ze słowami Heleny Kołaczkowskiej? Jak Państwo pewnie wiedzą, od czwartku na antenie Radia Pogoda część wieczorów należy do ordynata Michorowskiego. Właśnie sobie uświadomiłem, że mógłbym powiedzieć, fragment wieczoru należy do fragmentów ordynata Michorowskiego, ale to by chyba niezbyt dobrze zabrzmiało. Lepiej, jeżeli powiem, że fragmenty tej powieści Heleny Mniszkówny Wojciech Masiak czyta nam od poniedziałku do czwartku, a więc również dziś o godzinie 22.00.

0: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Pisał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Ile tankujemy?
8: 1000 litrów.
7: Ile?
8: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
7: Wow! Kiedy?
8: Startujemy 10 października.
7: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
8: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
9: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
10: Jedziemy razem.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
6: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki, kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
11: Pogodne popołudnie z najpiękniejszymi melodiami dzisiaj rozpocznie Urszula Sipińska przebojem To był świat w zupełnie starym stylu, po czym posłuchamy piosenki Ewy Bem o pomidorach. Natomiast teraz mamy dla Państwa w Radiu Pogoda wiadomości.
1: Wiadomości z Warszawy.
12: Adrian Górny. Są prokuratorskie zarzuty dla kierowcy autobusu, który na początku lipca wjechał do przejścia podziemnego przy rondzie ze Słońców Syberyjskich. 58-latek nie przyznał się do winy i odmówił wyjaśnień. Na razie dostał dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Przed takimi zdarzeniami to nie uchronią nas pewnie nawet fotoradary. Jedna firma zgłosiła się do przetargu na ustawienie kolejnych 6 takich urządzeń w Warszawie. Na alejach Wilanowskiej, Solidarności i Niepodległości, na Wójcickiego, na Moście Gdańskim i na trasie Łazienkowskiej. Staną tam fotoradary zdemontowane z mostu Poniatowskiego oraz okolic tunelu Wisłostrady, gdzie powstają odcinkowe pomiary prędkości. No i pozostając w tematach drogowych, powiedzmy jeszcze o wrakach. W ubiegłym roku usunięto ponad 2600 porzuconych aut. W tym roku dochodzimy już do tej liczby, mówi Sławomir Smyk ze Straży Miejskiej.
13: Praga południe mamy blisko 300 pojazdów, na Mokotowie blisko 280, Targówek zbliżamy się do 240.
12: Skąd tyle wraków? Czasami właściciel auta umiera, a czasami wyjeżdża za granicę, nie interesując się swoim samochodem.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
12: Ładnie jest. Chmur, które widać w prognozach, nie widać ich na niebie, więc bardzo dobrze. Za to temperatura zgodnie z prognozami idzie w górę i 22 stopnie ma dzisiaj osiągnąć po południu. W nocy 12-11 stopni w najchłodniejszym momencie. Jutro tak samo jak dziś, 22. I już nawet w prognozach chmur nie ma, więc czyściutkie niebo przez cały dzień.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
11: Dzień dobry. Najpiękniejsze melodie wracają po południu do Radia Pogoda w piosenkach Urszuli Sipińskiej, Ewy Bem i Antoniego Queena, a potem zajmie nas zabawa Zgadnij te melodie. Robert obiecał, że zaśpiewa troszkę dłuższy fragment zagadki. Natomiast za około pół godziny wrócimy do porannych zmagań z dynią, żeby raz na zawsze wyjaśnić tajemnicę wyrobu dżemu z dyni. Chociaż tak między nami mówiąc, to ja bym wolał poznać jakieś ciekawsze przepisy niż dżem. i marynowana dynia. Bo niedawno jadłem na przykład dyniowe curry i było, o rajuniu, jak sobie przypomnę, to aż mi ślinka leci, takie dobre. Może państwo znają jakieś podobne przepisy? Najlepiej nietrudne.

0: Just we two. Heads up to I love you and you love me.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
2: No właśnie, wracamy do dzisiejszej zagadki Roberta Janowskiego. Bardzo dużo telefonów w tej sprawie odebrał nasz pogodny automatyczny sekretarz, ale żadnej prawidłowej odpowiedzi na razie nie było. Może teraz będzie łatwiej, tylko powiem, że jeśli Państwo rozpoznają, jaką najpiękniejszą melodię nuci Robert Janowski, to proszę zadzwonić do Radia Pogoda, podać rozwiązanie zagadki, a potem opowiedzieć w kilku zdaniach o tym, z czym to ta melodia się Państwu kojarzy. Może wywołuje jakieś miłe wspomnienia, to także jest ważne potem, kiedy Monika dzwoni do Państwa, żeby przyznać nagrodę główną tej zabawy, czyli przenośne radyjko z limitowanej serii Radia Pogoda. To teraz wracamy do melodii. Robercie, dobra?
3: Dobra. Ten pierwszy fragment troszkę za krótki się okazuje, więc to śpiewam dalej. La, la, la. Zastanawiajcie się, jaki fragment piosenki zanuciło.
2: No tak. A kiedy już Państwo odgadną, co to za piosenka, proszę dzwonić pod numer 22 444 4004, podawać rozwiązanie i opowiadać o swoich skojarzeniach z tą właśnie najpiękniejszą melodią. Jeśli się nie uda, proszę poczekać na trzecią podpowiedź Roberta i wtedy to już nie powinno być problemów z rozpoznaniem melodii. No i koniecznie ze wspomnieniami i skojarzeniami.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.

0: Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca wystarczy, żeby wyhodować dynię. Słyszałem rano, że ta najcięższa dynia wyhodowana w Polsce ważyła 918 kg, a o tym, jak z niej zrobić dżem o smaku z ananasa albo z tych mniejszych dyń, bo to różne potrzeby mamy przecież, o tym będzie mowa w Radiu Pogoda za chwilkę. Najpierw posłuchamy najpiękniejszych melodii zespołów Breakout i Middle of the Road.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloestazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Panie Pascalu, a czego Pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Odkryj Lubelskie tej jesieni. Zatrzymaj się. Zwolnij. Przeżyj coś wyjątkowego. Z lubelskim czekiem turystycznym otrzymasz 300 zł na swój pobyt. Więcej informacji znajdziesz na lubelskiczekturystyczny.pl. Zadanie publiczne pod nazwą Lubelski Czek Turystyczny realizowane przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Lubelskiego.
11: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
3: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.

0: Middle of the Road i ich przebój z roku 71. To teraz o dyni i przepisach na jej wykorzystanie. Wśród wielu propozycji rano pojawiła się na przykład taka.
1: Barbara, znów z tej strony. Te rzeczy mi tak dyni.

0: tych przepisów na dżemy o smaku ananasa, pomarańczy, cytryny, ewentualnie jeszcze inne. Wystarczy do dyni dodać galaretkę owocową o określonym smaku, jaki nam odpowiada. I mamy dżem, o jakim nam się nie śniło nawet. Smacznego życzę, a internet bez problemu podpowie, jak dokładnie to zrobić.
1: Także galaretka o odpowiednim smaku załatwia sprawę, jak Państwo słyszeli. Mam nadzieję, że odtąd dżemy z dyni o smakach owocowych będą się Państwu udawać jak nigdy. A inne przepisy na dynie pojawią się po 13:00.

0: To była Cyganeria, Anny German z roku 67. Za chwilkę pojawi się pytanie retoryczne Wojciecha Młynarskiego, a teraz informacja dla Państwa, że w dzisiejszej Alei Sław Tamara Pawlik-Lipska będzie gościć przedstawiciela znanej aktorskiej rodziny Damięckich, Mateusza, który w tej nowej filmowej ekranizacji Lalki zagrał rolę Kazimierza Starskiego. Ale coś mi serce mówi, że usłyszymy znacznie więcej, nie tylko o Lalce, oprócz samych opowieści z planu filmowego. Aleja Sław, Radia Pogoda, dziś o 18.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ile tankujemy?
11: 1000 litrów.
10: Ile?
11: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
10: Wow! Kiedy?
11: Startujemy 10 października.
10: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
11: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
12: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
13: Jedziemy razem.
14: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
17: Psał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
20: Netto przedstawia.
21: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
22: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
21: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
22: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
21: To może zapraszamy?
22: Dobre!
23: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
24: Za mnie!
1: Została ostatnia reklama.

tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. Reklama.

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa, spokojnych pieleszy. Po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy.

0: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Ile tankujemy?
6: 1 000 L.
5: Ile?
6: Aż 1 000 L paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
5: Wow! Kiedy?
6: Startujemy 10 października.
5: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
6: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
7: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
8: Jedziemy razem.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Reklama.
14: Króliczek, Skaldów i Bądź gotowy dziś do drogi, Haliny Frąckowiak. Te najpiękniejsze melodie zabrzmią w Radiu Pogoda za kilka minut, no bo teraz mija 13, więc czas posłuchać najważniejszych wiadomości.
15: Odwołany proboszcz zgodził się opuścić parafię w Grójcu. Nobel z fizyki przyznany znamy tegorocznego laureata. Sukces orzechowej akcji, stołeczne zwierzęta mają już zapasy.
11: Radio Pogoda, wiadomości o 13.
15: Ewelina Walczak. Koniec głośnego konfliktu w podoświęcimskim Grójcu? Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel oświadczył po spotkaniu z odwołanym z funkcji proboszcza w Grójcu, księdzem Józefem Zborkiem, że zgodził się on podporządkować i opuścić parafię. Dodał, że duchowny dopuścił się poważnego przestępstwa kanonicznego, mówi ordynariusz bielsko-żywiecki biskup Roman Pindel.
16: Ksiądz Józef Zborek został odwołany z urzędu proboszcza w związku z bardzo poważnymi nadużyciami w wypełnianiu tej funkcji. Szczegółów nie mogę powiedzieć ze względu na ochronę prywatności księdza Józefa. On sam może poinformować, kto zapyta.
15: Według nieoficjalnych informacji przyczynami jego odwołania mogło być jego zbyt liberalne według hierarchów Kościoła podejście do udzielania chrztów i ślubów. Mówi się również o sporach o finanse parafii. Byli i obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Śledztwo dotyczy zaniżania cen paliw na stacjach przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty, ale ich treść jeszcze nie jest znana. Belgijski fizyk cząstek elementarnych Francis Halsen został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny fizyki. Decyzję ogłosiła Królewska Szwedzka Akademia Nauk.
17: The Royal Swedish Academy of Sciences.
18: Jako Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłaszamy światu, że laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za 2026 rok został Francis Halsen za swój decydujący wkład w rozwój obserwatorium neutrinów IceCube i odkrycie neutrin wysokoenergetycznych pochodzenia astrofizycznego.
15: Francis Halsen od lat był wymieniony jako potencjalny kandydat do Nagrody Nobla. Na Morzu Czarnym trwa akcja ratunkowa po ataku dronów na statki przewożące zboże. Trafione zostały dwie jednostki znajdujące się 80 mil od wybrzeży Bułgarii. A zaledwie wczoraj również na Morzu Czarnym, tyle że na wodach terytorialnych Rumunii, zatonął turecki statek handlowy. Jego zaatakowały dwa rosyjskie drony. Dwie osoby zginęły, a z pokładu uratowano 11 marynarzy. Więcej o tym Cezary Jasz. Błaszczyk.
18: Jak wynika z informacji przekazywanych przez miejscowe media, jeden z trafionych statków zatonął. Los załogi nie jest w tym momencie znany. Na pokładzie drugiego statku wybuchł pożar. 18-osobowa załoga została uratowana przez przepływający w okolicy bułgarski prom pasażerski. Do tej pory nie udało się ustalić pochodzenia dronów. Bułgarski premier zwołał w tej sprawie specjalną naradę z szefami służb.
15: Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomistów Rada nie zmieni stóp procentowych w październiku i tym samym główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, pozostanie na poziomie 3,75%. Warszawskie ZOO kończy tegoroczną zbiórkę orzechów i żołędzi. Magazyny są już pełne dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców. Zebrane dary wzbogacą dietę m.in. żubrów, żyraf i małp. Jesienne przysmaki posłużą też opiekunom jako nagrody podczas medycznych treningów oraz do organizowania zwierzakom specjalnych zabaw w ukrywanie i poszukiwanie jedzenia.
11: Pogoda.
15: Pogodowy podział kraju trzyma się mocno. Południe i centrum grzeją się w przyjemnym słońcu z temperaturami przekraczającymi 20 stopni. Niestety północna Polska ma dziś zdecydowanie pod górkę. Nad morzem i na Podlasiu słońce chowa się za grubą warstwą chmur, z których co chwilę kropi deszcz. A na termometrach notujemy zaledwie od 16 do 18 stopni.
14: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Wracamy do najpiękniejszych melodii, żeby przypomnieć sobie, że nie chodzi o to, by złowić króliczka. Tego dowiemy się od skaldów oraz, że warto być gotowym do drogi, jeśli chce się wyruszyć w świat z Haliną Frąckowiak. A potem pojawi się przepis na dynię od pani Elżbiety. Za około pół godziny opowiem troszkę o filmie, który uznawany jest za pierwszy film dźwiękowy, bo dziś akurat wypada rocznica jego premiery.

0: Gotowy.
1: To właściwie wina porannych prowadzących Radio Pogoda, bo to, że rozmawiamy teraz o dyni, bo to właśnie Asia Kruk i Zygmunt Heiser pytali o potrawy, które można zrobić z tego warzywa. Już wyjaśniliśmy sobie, jak się robi dżem z dyni o smaku ananasowym, cytrynowym i innych owocowych smakach. Teraz zabieramy się za coś innego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrusiu. Elżbieta, stała słuchaczka. Mam przepis na bardzo, bardzo prostą potrawę. Chodzi o placuszki z dyni. Robi je się bardzo podobnie jak na przykład cukinii. Obieramy oczywiście dynię, trzemy na tarce o grubych oczkach. Jeszcze musi być koniecznie starta cebula. Do tego dodajemy jajeczko, trochę mąki w zależności ile tam mamy tego farszu. I pieczemy jak zwykłe, normalne placki ziemniaczane na oleju. I jak już są takie gorące i leżą na talerzu, to na to łyżka jogurtu naturalnego typu tam skyr czy grecki i grubo posypane koperkiem. Przepyszne są. Można też zrobić wersję na słodko. Nie daje się wtedy do farszu cebuli, tylko jajeczko i mąka. I po upieczeniu łyżeczka na przykład powideł czy jakiegoś innego ulubionego dżemu też są pyszne na słodko. U nas we Wrocławiu, panie Piotrusie, jest tak pięknie, że aż mi się nie chce wierzyć, że to za parę dni będziemy już mieli po prostu brzydko. Tak. Ale cieszmy się tym słońcem i tą piękną, cudowną temperaturą, która już jest powyżej 20 stopni. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Też mi się nie chce wierzyć, pani Elżbieto, w to załamanie pogody, no ale zobaczymy. A wracając do tych placków z dyni na słodko, można je przecież zjeść z dżemem z dyni o smaku gruszkowym, owocowym, znaczy wiśniowym, pomarańczowym albo po prostu ulubionym.

0: Ray Charles za nami, ja wracam do naszej zabawy. Zgadnij tę melodię, bo wśród Państwa telefonów dotyczących tego, którą piosenkę Robert zaśpiewał we fragmencie, pojawił się też taki.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: To był pierwszy dźwięk brawurowej interpretacji Roberta Janowskiego Godzinek ku czci, z którym to utworem wspomnień mam wiele. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dla porządku powiem, że nie chodziło o ten utwór, ale doceniam jednocześnie, że się pan z nami bawi. Tak trzymać. A kolejna podpowiedź Roberta pojawi się w dalszej części popołudniowego programu Radia Pogoda u Moniki Tarki.
2: Autopromocja.
3: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Została ostatnia reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Cherry.
1: Obiecałem Państwu kilka słów o filmie, który uznaje się za pierwszy film dźwiękowy. Chodzi o śpiewaka z jazz bandu w reżyserii Alana Crosslanda z Alem Jolsonem, gwiazdą tamtych czasów w roli głównej. Premiera tego filmu miała miejsce 6 października 27 roku i tak to mniej więcej brzmiało.
2: Wait a minute, wait a minute. You ain't heard nothing yet. You wanna hear twit twit twitsy? All right. Twit twit twitsy, goodbye. Twit twit twitsy, don't cry. The little choo choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me.
1: Także dźwięk był, ale to nie do końca był film dźwiękowy, bo w całym filmie dialogi, tak jak w filmie niemym, pojawiały się na ekranie, a tylko piosenki były udźwiękowione. Tak robiło się mniej więcej od 22 roku, ale tu nowością były te nieśpiewane części, które dodawał od siebie Al Jolson. To była właśnie ta rewolucja, która zakończyła erę kina niemego, bo twórcy, widząc, co się podoba publiczności, zaczęli coraz większe partie dialogów synchronizować z obrazem. Co więcej, finałowa piosenka tego filmu stała się pierwszym przebojem lansowanym przez kino. Dziś pierwszy film dźwiękowy, śpiewak z jazz bandu kończy 99 lat. Yeah.

0: Piękna piosenka Kasi Sobczyk i Czerwono-Czarnych za nami. Za chwilkę usłyszymy najpiękniejsze melodie Violetty Villas, potem Gerarda Lenormana. O 14.00 Państwa pogodnym popołudniem zaopiekuje się Monika Tarka. No a ja oczywiście zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.00.
1: Radio Pogoda.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
15: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
16: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
17: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
16: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
17: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
18: Została ostatnia reklama.
19: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
20: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Bartolka ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupu plamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała iść Antolka, to do kuzynka Wolka mówiła płacząc tak:
1: ja nie

20 lat i męża bogatego przy boku stacha swego rozkosznie dni.

niesłychany krach. No i spróbuj mą szafę otworzyć. 100 sukien, a każda jak kła. Ja nie mam co na siebie włożyć.

0: autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
4: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po cztery pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
12: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a ja zapraszam na pogodne wtorkowe popołudnie. Zaczniemy je od piosenki Karin Stanek i Czerwono-Czarnych, Motor i ja. Ale na razie wiadomości. Jest 14.
13: Nowe ceny na stacjach, znamy maksymalne kwoty za litr. Alertowy chaos Rządowe Centrum Bezpieczeństwa tłumaczy się z błędu. ZUS rzadziej kontroluje firmy, ale uderza celniej.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
13: Ewelina Walczak. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny paliw, jakie będą obowiązywać na stacjach w środę. Za litr najpopularniejszej benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł 86 groszy. Górny limit dla benzyny 98-oktanowej wynosi 7 zł i 74 grosze. Z kolei osoby tankujące olej napędowy zostawią przy dystrybutorze maksymalnie 7 zł i 80 groszy za litr. Poselskie kontrole w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa czy wnioski o dymisję szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego to efekt pomyłki, do jakiej doszło w rządowej instytucji. W czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę wiadomość przeznaczona dla osób przebywających w województwie lubelskim trafiła także do odbiorców w województwie lubuskim. Gdy zorientowano się o błędzie, wysłanie SMS-ów przerwano. Te jednak trafiły do części mieszkańców, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
14: Trwa postępowanie wyjaśniające, co było powodem tej pomyłki. Analizowane są procedury, żeby do tego typu sytuacji w przyszłości już nie dochodziło.
13: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło za błąd. Pozwy w trybie wyborczym, odwołanie od sądowych decyzji i niewykluczone kolejne sprawy. Tak na razie wygląda drugi tydzień kampanii przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
15: Spór kandydatów coraz częściej przenosi się z ulic miasta na salę sądową. Najpierw z powodu słów Łukasza Gibały o 6 radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli być otwarci na współpracę z nim po wyborach. Gibała z kolei pozwał Monikę Piątkowską za jej wypowiedź, że jako radny w większości głosowań wstrzymywał się od głosu. W obu tych przypadkach sąd uznał słowa kandydatów za nieprawdziwe. Wszystko wskazuje na to, że to nie ostatni wyborczy spór, który zakończy się w sądzie jeszcze przed drugą turą.
13: Główny inspektorat sanitarny odradza Polakom wszelkie podróże do Rosji. Ma to związek z wcześniejszymi doniesieniami o śmiertelnym zakażeniu dżumą w jednym z tamtejszych laboratoriów. O tym, że problemu nie wolno bagatelizować, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
16: Dżuma pusta akurat jest dosyć rzadką postacią, bo jest bardzo agresywna. Tak? To jest choroba śmiertelna, gdzie osoba często, zanim, że tak powiem, rozwinął się pełne objawy, no nie jest w stanie zakazić zbyt wielu osób, ale generalnie choroba, która nie wygasła. Są jeszcze wciąż miejsca na świecie, gdzie się może dżuma spotkać.
13: Dżuma może pojawić się w Azji, Afryce czy Ameryce Południowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienia taktykę kontroli firm. Zamiast masowych wizyt w terenie urzędnicy stawiają na zaawansowane algorytmy, które same typują podejrzane biznesy. Nowy system działa z dużą skutecznością. Od stycznia przeprowadzono ponad 90 tysięcy kontroli i aż 90% z nich wykazało nieprawidłowości. Dzięki temu do państwowej kasy wpłynęło ponad 370 milionów złotych. Na celowniku ZUS-u są teraz przede wszystkim firmy transportowe, agencje ochrony oraz biura pośrednictwa pracy.
1: Pogoda.
13: Pogodowy podział Polski dalej trwa. Na południu kraju wciąż bardzo ciepło i słonecznie, a termometry pokazują tam nawet 23 stopnie. Zdecydowanie gorzej jest na północnym wschodzie, gdzie nasila się silny wiatr. Po południu jego porywy mogą osiągnąć nawet 80 km na godzinę.
12: Witam serdecznie, tuż po godzinie 14. Zapraszam Państwa na naprawdę pogodne wtorkowe popołudnie, bo przecież mamy piękną pogodę, naprawdę piękny początek jesieni. A na dodatek na antenie Radia Pogoda nowy konkurs, też bardzo przyjemny, zgadnij tę melodię, można wygrać nasze radio. Na pewno w pogodnym popołudniu pojawi się trzecia podpowiedź, proszę Państwa, no i mam nadzieję, że także i rozwiązanie ktoś z Państwa zdobędzie to nasze radyjko. Mówię nasze, no bo to jest radio z naszym logo, z logo Radia Pogoda. A kto dzisiaj na początku programu nas pozdrawia? Halo, halo.
17: Kocham Was i słucham na okrągło. Serdecznie pozdrawiam najwspanialsze Radio Pogoda. Wasza stała słuchaczka Kasia.
12: Dziękuję, też pozdrawiamy. Przypomnę, że takie pozdrowienia dla słuchaczy, dla radia mogą Państwo zostawiać na naszej automatycznej sekretarce. Nasz numer 22 444 4004.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
1: No to sprawdźmy, proszę Państwa, czy pojawiła się dobra odpowiedź dotycząca tej melodii, którą dzisiaj nuci Robert Janowski. Przypomnę, Państwo odgadują, na dodatek jeszcze odpowiadają na pytanie, jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie z tą melodią, ale na razie prezentuję same odpowiedzi. Posłuchajmy.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Fragment kojarzy mi się z piosenką Butterfly. Zdaje się, że to o to chodzi.
3: A może ta piosenka? To pójdę na Stare Miasto, pani Ireny Santor.
4: Myślę, że to było Oblada Beatlesów. Jest to piosenka, umówiłem się z nią na 9.
5: Pan Janowski zanucił chyba piosenki Karuzela, piosenka z filmu Irena Zawodowa.
6: Mam skojarzenie, że jest to piosenka Andrzeja Rosiewicza, pytasz mnie.
7: Piosenka, którą śpiewa Robert, to jest Anna z pana Borysa. Tak mi się wydaje.
1: No jak się Państwo domyślają, pozdrawiam, to wszystko na razie złe odpowiedzi, ale jeszcze jeden telefon od Państwa.
8: Tą piosenkę śpiewa Seweryn Krajewski. Wygląda to tak. Woła mnie jesienią, wiatr od połoń odwetliny, tylko zgubionych liści nie ma. Nie ma także już dziewczyny.
1: No, piękna piosenka, ale nie o ten utwór chodzi, proszę Państwa. Cieszę się, że Państwo świetnie się bawią razem z nami. Niedługo w pogodnym popołudniu pojawi się kolejna podpowiedź od Roberta Janowskiego. Tym razem zanuci dłuższy fragment, więc może łatwiej się będzie domyśleć, o jaki utwór chodzi.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

0: Jacek Chmielnik, jeszcze raz Wabank, piosenka filmowa na antenie Radia Pogoda, a za chwilę Czesław Niemen i Dziwny jest ten świat. A ponieważ mamy porę obiadową, 14.18, to oczywiście pytam się Państwa, co dzisiaj u Was na obiad? Dzisiaj dużo rozmawiamy od samego rana o dyni i o wszystkim, co z dyni można robić. No, u mnie dzisiaj była zupa dyniowa, tak a propos. No właśnie, czy u Państwa też już jakiś jesienny obiadek? 22 444 4004, to jest nasz numer telefonu. A jeżeli chodzi o Czesława Niemena, to myślę, że on lubił taką zupę dyniową, bo był przecież jednym z najbardziej znanych polskich wegetarian. Warzywa, owoce to była podstawa jego posiłków. Zresztą sam mawiał żartobliwie, że czerpie siłę z roślin, tak jak wielkie roślinożerne dinozaury.
1: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruwita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
7: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Została ostatnia reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Grupa Respekt. Bardzo lubię nagrania tego zespołu, chociaż wiele ich niestety nie było, bo grupa istniała jakiś rok, może nieco ponad, założona przez Antoniego Kopfa, ale właśnie tak nie przez przypadek znaleźli się tuż przy Czesławie Niemenie, bo występowała zresztą u boku Czesława Niemena swego czasu, no a potem Antoni Kopf, kiedy założył, właściwie rozpoczął współpracę z zespołem Partita, to jakoś tak ten Respekt nie przetrwał. Szkoda, bo myślę, że mogłyby powstać naprawdę inne jeszcze fajne nagrania, do których moglibyśmy wracać w Radiu Pogoda. A propos obiadu, bo pytałam się, co u Państwa dzisiaj na obiad. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani Monisiu, kochana. Elżbieta, stała.
0: Witam.
1: Słuchaczka. Pani Monisiu, chciałam złożyć raport obiadowy.
0: Tak.
1: Więc u mnie na talerzu dalszy ciąg jesieni. Otóż zupa dzisiaj grzybowa ze świeżych grzybów z łazankami. Jest przepyszna. Tak, łazanki pasują do zupy grzybowej jak nic na świecie. A na drugie danie naleśniczki z jabłkami, jabłka pruszone przeze mnie na patelence z cynamonem, odrobiną cukru, zawijane właśnie w naleśniczki. Także jak to mój mąż mówił, na drugie danie dzisiaj mamy deser,
0: no właśnie,
1: naleśniki z jabłkami. Smacznego wszystkim. Życzę u nas przepięknie we Wrocławiu. Słońce świeci cieplutko i w ogóle się nie chcę wierzyć, że to jesień.
0: Prawda? Dziękuję pięknie, też życzę smacznego. Taki, proszę Państwa, obiad połączony z deserem, jak Państwo słyszeli, godny polecenia.

0: Piosenka, którą zaśpiewali dla dziewcząt, które kiedyś kochali, Julio Iglesias i Willie Nelson. Willie Nelson, cztery żony, no ale też mówił w wywiadach, że niestety także często te swoje żony zdradzał. Ile w sumie tych dziewczyn było, to nie wiadomo, no ale powiedzmy, że te cztery żony zaliczymy. Jeżeli chodzi o Julio Iglesiasa, no to tutaj są takie liczby, że nawet 3000 kobiet mógł uwieść w swoim życiu Julio Iglesias, a być może to jeszcze nie koniec, proszę Państwa. Chociaż sam Julio żartował, że miał tyle kobiet tylko do 1976 roku i tutaj ścigał się też z brytyjskim piosenkarzem Engelbertem Humperdinckiem, któremu też przypisuje się liczne romanse i też niektóre źródła podają, że tych kobiet mógł mieć podobnie jak Julio, czyli około 3000. No, proszę Państwa, tak się tworzy mit takiego piosenkarza podrywacza i amanta oczywiście również. Za chwilę Maryla Rodowicz w Jako Niku, posłuchamy też Niebiesko-Czarnych w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
2: Garść inspiracji.
3: Szczypta ciekawostek.
2: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kubełek.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
7: A flat white?
6: Też.
7: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgon.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Została ostatnia reklama.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Reklama.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
2: Jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, j

Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Gra dla każdego.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie

zgoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Temu słyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloetazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej, a kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Ile tankujemy?
14: 1000 litrów.
13: Ile?
14: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
13: Wow! Kiedy?
14: Startujemy 10 października.
13: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
14: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
15: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
14: Jedziemy razem.
16: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
19: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
20: Radio Pogoda zaprasza na pogodne, wtorkowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami. Już niedługo m.in. Ricky Power i Sara Perchetti Amo. A na razie wiadomości o 15.
21: Śledztwo w sprawie cen paliw, 5 osób w rękach służb. Morderstwo w powiecie chrzanowskim, trwa policyjna obława na syna ofiary. Ratownicy chcą więcej motoambulansów.
22: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
21: Ewelina Walczak. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 obecnych i byłych menadżerów Orlenu. Śledztwo dotyczy podejrzenia nieuzasadnionego obniżenia cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku, a więc za prezesury Daniela Obajtka w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory parlamentarne. Orlen bez uzasadnienia uruchomił rezerwy strategiczne, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki.
0: Absolutnie nie były przerwane łańcuchy dostaw, nie było zagrożenia, że będzie brak paliwa na stacjach. Był brak spowodowany właśnie tymi manipulacjami cenowymi, które prowadził Orlen.
21: Według prokuratury Orlen miał od sierpnia do listopada utrzymywać ceny benzyny i oleju napędowego poniżej poziomów wynikających m.in. z cen ropy, kursu złotego oraz notowań hurtowych w Europie. Makabryczne odkrycie w Zagórzu w powiecie chrzanowskim. Jeden z członków rodziny znalazł w domu zwłoki 73-letniej kobiety, a obrażenia na jej ciele jednoznacznie wskazują na morderstwo. W związku ze sprawą trwa teraz wielka obława na 49-letniego syna ofiary. W szeroko zakrojonych poszukiwaniach podejrzanego mężczyzny biorą udział przewodnicy z psami tropiącymi drony oraz policyjny śmigłowiec. Ratownicy apelują o więcej motoambulansów. Zakończył się właśnie ich sezon. Pierwszy, w którym motocykle oficjalnie działały w systemie ratowniczym i były finansowane przez NFZ. Wciąż jest ich za mało, choć przykładem na to, że motoambulanse realnie się sprawdzają, jest Śląsk. Tam 3 jednoślady interweniowały w tym roku 1500 razy, mówi szef śląskiego pogotowia Klaudiusz Nadolny.
4: To jest podniesienie jakości poprzez właśnie zwiększenie dostępności, czyli skrócenie czasu dojazdu.
21: W 8 województwach nie ma ani jednego motoambulansu. 4 minuty, tyle wystarczyło, żeby wyprzedać czeki turystyczne na jesienny wypad na Podkarpacie. Zniżka 300 zł czekała na każdego dorosłego Polaka, a nabór ruszył w samo południe. Ze szczegółami Marcin Starzec.
9: To druga edycja podkarpackiego czeku turystycznego. W pierwszej ponad 6 tysięcy czeków rozeszło się w niecałą godzinę, a teraz poszło jeszcze szybciej. Podobne dopłaty działają też w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. W przypadku pierwszego naboru na Podkarpaciu najchętniej wybieranym kierunkiem były Bieszczady, mówi Anna Brzechowska, dyrektorka Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
23: Dodatkowo domyślamy się też, że turyści, którym zależało na czeku turystycznym, szukali też oszczędności.
9: Bo Bieszczady pod względem cen nadal są konkurencyjne dla innych górskich rejonów Polski.
21: Tej jesieni zapominamy o minimalizmie, bo ulice opanowuje nowy modowy trend poetcore. To romantyczny powrót do przeszłości, mocno inspirowany nowymi ekranizacjami takich klasyków jak Lalka czy Wichrowe Wzgórza.
22: Co jest grane w Warszawie?
24: Adrian Górny. No to chronologicznie. O 17:00 można wybrać się na wykład Być artystą w Paryżu, rynek sztuki i jego aktorzy w Pałacu na Wyspie w Łazienkach. Przeniesiemy się do XIX-wiecznego Paryża, poznamy relacje artystów oraz polskich twórców, którzy tam wtedy przebywali. Również o 17:00 rozpocznie się spacer po Śródmieściu i Placu Grzybowskim ze Stowarzyszeniem Przewodników Turystycznych Złota Kaczka. Start na Placu Grzybowskim. Spacer jest bezpłatny, nie ma rezerwacji, powinien potrwać około 1,5 godziny. A o 18:00 będzie można posłuchać o Tajwanie. Wykład Piotra Plebaniaka pod tytułem Tajwan, wyspa wielu kultur będzie w Muzeum Azji i Pacyfiku przy ulicy Solec. No nie tylko wykład, bo i pokaz zdjęć. Oprócz gadania będzie też oglądanie wstępu. Wstęp wolny.
22: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
21: W większości kraju utrzymuje się dziś niewielkie zachmurzenie. Niestety więcej chmur i przelotne opady deszczu pojawiają się na północy. Termometry pokazują maksymalnie od 16 stopni, m.in. na Suwalszczyźnie, do 22 w południowych regionach.
20: Pogodne wtorkowe popołudnie z Radiem Pogoda, z najpiękniejszymi melodiami, ze spotkaniami z gwiazdami, konkretnie z Krystyną Giżowską, proszę Państwa, która po 15:00 opowie nam o kolejnej swojej najpiękniejszej melodii, a dzisiaj będzie jej wielki przebój, także to już za jakieś pół godziny, a wcześniej będzie podpowiedź dla tych, którzy czekają na kolejną podpowiedź muzyczną od Roberta Janowskiego w naszym nowym konkursie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Do wygrania przypomnę radio z naszym logo.
22: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
1: Rzeczywiście, ktoś inny mógłby nucić, tylko i wyłącznie Robert Janowski. No właśnie, o co chodzi z tą dzisiejszą melodią? Co to za piosenka? Kto ją wykonuje? No i przede wszystkim, proszę Państwa, jakie jest Wasze najlepsze wspomnienie z tą melodią? Pierwszy fragment usłyszeliśmy oczywiście po godzinie 9:00, potem w środku dnia pojawił się ten drugi fragment. No ale teraz, Robercie, musimy prosić o trzeci fragment tej dzisiejszej melodii. Zagadki słuchamy w takim razie, Robercie.
2: Trzeci fragment tejże dzisiejszej zagadki brzmi: łatwizna, co?
1: No właśnie.
2: To tytuł, szybko tytuł i piszcie.
1: No właśnie, tytuł, wykonawca, proszę Państwa, ale to nie wszystko. Przypomnę, że trzeba też jeszcze dodać odpowiedź na pytanie, jakie jest Państwa najlepsze wspomnienie z tą melodią. Oczywiście proszę też zostawić na naszej automatycznej sekretarce swoje imię i numer telefonu do siebie. No a proszę Państwa, zwycięża ta osoba, która nie tylko odgadnie tytuł tej nuconej melodii wykonawcy, ale też będzie miała takie najbardziej ciekawe wspomnienie związane właśnie z tą piosenką. Nasz numer telefonu 22 444 4004. Przypomnę, do wygrania jest radio z logo Radia Pogoda.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

0: czy błyski. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Dygant. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia.

0: Tak sobie nuciła grupa 2 plus 1. Państwo dzwonią, odpowiadając na pytanie, jaką piosenkę z kolei nuci Robert Janowski. Wrócimy do tego po godzinie 16, także mają Państwo czas na odpowiedzi. Zwłaszcza, że ważna jest też ta druga część, nie tylko wykonawca i tytuł utworu, ale też i Państwa wspomnienia związane właśnie z tą melodią. A tymczasem za kilka minut kolejne spotkanie z Krystyną Giżowską, która opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach, dzisiaj o swoim wielkim przeboju.
1: Ogłoszenie płatne. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich najbliższych, radzi ekspert z Centrum Medycznego CMP. Jak poznać, czy mamy do czynienia z chorobą tarczycy? Jakie badania powinniśmy zrobić, aby ją potwierdzić bądź wykluczyć? Pytamy pana Jana Chrzanowskiego, specjalistę endokrynologa z Centrum Medycznego CMP.
2: Pacjenci często skarżą się na senność, wzrost masy ciała, czy też problemy z koncentracją. Aby potwierdzić lub wykluczyć chorobę tarczycy, wykonuje się podstawowe badania hormonalne, TSH, FT4 i FT3, a także w razie potrzeby przeciwciała przeciwtarczycowe oraz USG tarczycy, które ocenia jej budowę.
1: Jak żyć z chorobą tarczycy?
2: Życie z chorobą tarczycy zwykle wymaga relatywnie częstej kontroli badań laboratoryjnych oraz regularnych wizyt u lekarza. Jednocześnie przy właściwym leczeniu większość osób funkcjonuje zupełnie normalnie.
1: Dziękujemy za odpowiedź. Do wysłuchania audycji Dbaj o zdrowie zaprosiło Centrum Medyczne CMP i Laboratorium Synewo. To było ogłoszenie płatne.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Ile tankujemy?
10: 1000 litrów.
9: Ile?
10: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
9: Wow! Kiedy?
10: Startujemy 10 października.
9: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
10: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
11: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
12: Jedziemy razem.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24,39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda.
19: Została ostatnia reklama.

Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Krystyna Giżowska oczywiście w Radiu Pogoda. No i przebój przed nami, Krysiu, Złote Obrączki.
2: Jeszcze jeden,
1: tak,
2: ten,
1: w twoim repertuarze.
2: Żaden koncert nie może się obyć, tak?
1: No i podejrzewam, że też żaden ślub, albo przynajmniej, no jest to chyba utwór modny, tak, na weselach.
2: Tak, słyszałam, że no, na ślubie bardzo popularny.
1: A ty miałaś w ogóle kiedyś zaproszenie na jakiś ślub, tak, żebyś zaśpiewała to na żywo?
2: Tak, zdarzyło.
1: I co, przyjęłaś?
2: Raz przyjęłam.
1: O.
2: Raz przyjęłam, a dlatego, że to byli tacy trochę nasi znajomi. I zaśpiewaliśmy tylko z samym fortepianem, żeby tak państwu młodym. Ale no, wiem, że na ślubie bardzo często jest, bo słyszę tu i ówdzie.
1: Tak. No powiedz, jak powstała ta piosenka? Czy jakie masz z nią wspomnienia?
2: Przyznam szczerze, że tę piosenkę i Przeżyłam z tobą tyle lat napisał ten sam kompozytor, to znaczy muzykę, Waldemar Parzyński.

0: Coś takiego. No ale ja myślę, że ZAIKS pokazuje, że warto było czasami pójść tą drogą.
1: Wiesz, no tu decydują słuchacze. Tak, chcieli tego słuchać, to po prostu wszyscy zaczęli ten utwór grać, bo po prostu się spodobał. I nadal się podoba i dlatego z przyjemnością go teraz znowu posłuchamy w Radiu Pogoda.
0: A on jest jeszcze taki kantrujący trochę, także melodyjny, więc... A poza tym wesela będą zawsze.
1: No, pewnie, oczywiście, że tak.
0: Były i będą.
1: Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda.

0: Niektórzy z Państwa myśleli, że o tę piosenkę chodzi dzisiaj. Piosenkę, którą oczywiście nuci Robert Janowski, ale już wiemy, że to nie Och, jak bardzo Cię kocham Janusza Laskowskiego. Rozwiązanie tego dzisiejszego konkursu, zgadnij tę melodię, po godzinie 16 na naszej antenie, ale jeszcze do 16 sporo czasu, więc mamy chwilę, żeby posłuchać kolejnych najpiękniejszych melodii. Spotkamy się z Frankiem Sinatrą za moment. Posłuchamy też Marka Grechuty.
1: Teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
14: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
15: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
16: Poznań, płatność zakończona.
17: Kraków, ruszamy dalej.
18: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
19: Została ostatnia reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Reklama. Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Reklama.
11: Radio Pogoda w pogodne wtorkowe popołudnie. Czas na najnowsze wiadomości. Jest 16.
12: Kolejny młody kierowca z zarzutami po tragedii w Nowym Sączu. Szwecja wyśle do nas żołnierzy i systemy antyrakietowe. Turkusowa woda, a pod spodem wysypisko. Nurkowie wyłowili ponad tonę śmieci.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
12: Ewelina Walczak. Są zarzuty dla drugiego kierowcy po śmiertelnym potrąceniu pieszego w Nowym Sączu. 20-latek odpowie za udział w nielegalnym wyścigu. Według śledczych ścigał się po mieście z o rok starszym kolegą, który pędząc 120 km na godzinę zabił człowieka na pasach. I choć obaj zaprzeczają, że się ścigali w momencie wypadku, to ustalenia śledczych są inne, mówi Justyna Rataj-Mikietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
13: Przesłuchano świadka, a także zabezpieczono zapisy monitoringu, których analiza wskazuje, że ta jazda ulicami Nowego Sącza była tak naprawdę w ramach nielegalnego wyścigu.
12: Sprawca wypadku został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Prokuratura złożyła też wniosek do sądu o aresztowanie kierowcy, z którym miał się ścigać. Agenci CBA weszli do biura Rzecznika Praw Dziecka. Informację potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
14: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych, mimo że to są agenci CBA. Zostali oni wyznaczeni do przeprowadzenia tych czynności.
12: Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie. Szwecja wzmacnia polskie niebo. Tamtejszy premier oficjalnie ogłosił, że wyśle do nas systemy obrony powietrznej Patriot oraz około 100 żołnierzy. Ich głównym zadaniem będzie ochrona kluczowego lotniska, które działa jako węzeł logistyczny NATO dla sprzętu jadącego na Ukrainę. Szef szwedzkiego rządu nie ukrywa, że ta decyzja to bezpośrednia odpowiedź na rosyjskie zagrożenie. Złota i ciepła jesień w pełni. W wielu miejscach w Polsce było dziś znowu ponad 20 stopni. Od kilku dni mgły spowijają jednak wiele regionów nocami i o poranku. Robi się też szybciej ciemno, ostrzega podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
15: Polujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych, a zarówno rano, jak i po południu, późnym wieczorem, gdzie faktycznie dużo szybciej już zaczyna robić się ciemno, a te odblaski powodują, że kierowca o wiele szybciej nas zauważy, będzie miał możliwość podjąć jakąś realną reakcję, na przykład zahamować, ominąć nas, użyć klaksonu, ostrzec nas przed tym, że jedzie. Jesteśmy po prostu bardziej widoczni.
12: Piękna aura ma utrzymać się do czwartku. Od piątku będzie robić się chłodniej, możliwe też opady deszczu. Z góry czysta, turkusowa woda, na dnie zupełnie inny świat. Nurkowie z najpopularniejszego krakowskiego kąpieliska na Zakrzówku wyciągnęli wózki sklepowe, hulajnogi, opony, butelki, a nawet muszlę klozetową. Łącznie z dna wydobyto ponad tonę śmieci, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
7: Często wyciąganie różnych gabarytowych śmieci wiązało się z kilkoma podejściami, opracowanie różnych rozwiązań, więc na pewno nie było to proste.
12: W akcji sprzątania krakowskiego akwenu wzięło udział około 120 osób.
8: Co jest grane w Warszawie?
16: Adrian Górny. No to sprawdźmy, na jakie wydarzenie jeszcze dzisiaj można się wybrać. W bibliotece przy Czerniakowskiej 178A będzie wykład Jan Rupczak i inni polscy malarze, ofiary wojny. O 18. No i chyba sam tytuł wszystko wyjaśnia, będzie o polskich malarzach, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Również o 18 będzie premiera drugiego tomu albumu Świat zaginiony, wyprawa do wnętrza PRL Jacka Piekary. To przy Rakowieckiej 37. Tutaj też tytuł mówi sam za siebie, a przy okazji będzie też zwiedzanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Wstęp wolny. Ursynoteka zaprasza na kolejny wykład w ramach cyklu genealogicznego Poszukiwacze Korzeni, czyli wykład o tym, jak odkrywać tajemnice naszych przodków. To też dzisiaj o 18.
8: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
12: Chmurzy się głównie na północy, a im dalej na południe, tym więcej słońca. Na termometrach mamy od rześkich 16 stopni na północnym wschodzie przez równe 20 w centrum, aż po bardzo przyjemne 22 na południu. Wieczorem synoptycy prognozują gęste mgły. Pogodne, słoneczne popołudnie z Radiem Pogoda, 5 minut po godzinie 16. Już niedługo rozwiązanie tej dzisiejszej muzycznej zagadki i naszego nowego konkursu. Zgadnij tę melodię. Dowiemy się, kto z Państwa wygra radio z logo Radia Pogoda. No ale wcześniej będziemy śpiewać 100 lat wybitnej aktorce, zresztą jednej z najpiękniejszych polskich aktorek, ale na szczęście też ma na swoim koncie kilka piosenek, które możemy zagrać na antenie Radia Pogoda.
8: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Jesienny pan, Krystyna Konarska, a teraz jesienna pani, a właściwie gwiazda urodzona jesienią, czyli Elżbieta Starostecka, która urodziła się 6 października 1943 roku. Wszystkiego najlepszego, pani Elżbieto. Wspaniała polska aktorka, ma na swoim koncie wiele znakomitych ról, no ale w pamięci została nam i chyba pozostanie na zawsze jako Stefcia Rudecka z ekranizacji trendowatej Jerzego Hoffmana. Zresztą początkowo nie chciała zagrać tej roli, bo zdecydowała się na operację zatok i po powrocie ze szpitala Jerzy Hoffman do niej dzwonił, ale ona powiedziała, że ona nie może, ona nie jest w formie, no ale wysłano po nią samochód, ekipa castingowa sfotografowała ją z taką opuchniętą twarzą, a mimo to casting wygrała. Kalina Jędrusik podobno powiedziała do pani Elżbiety, możesz zagrać nie wiem jak genialne wielkie role, a wszyscy o nich zapomną, ale jak zagrasz Stefcie, będziesz na zawsze miała miejsce w historii. No i rzeczywiście tak się stało. Pani Ela prywatnie jest żoną wspaniałego kompozytora Włodzimierza Korcza. 60. proszę Państwa, w tym roku rocznica ślubu, 60. rocznicę ślubu świętują, więc też dla Państwa wszystkiego najlepszego. No i właśnie pan Włodzimierz napisał dla żony piosenki. No i posłuchamy jednej z nich. To utwór 1000 lat, aby śpiewać. I Elżbieta Starostecka oczywiście z najlepszymi życzeniami. Dużo zdrowia od Radia Pogoda.

0: Jacek Lech, bądź dziewczyną z moich marzeń. Może i tę melodię kiedyś Robert zanuci w naszym konkursie. Zgadnij tę melodię, ale dzisiaj to nie jest ta piosenka i wielu słuchaczy i słuchaczek Radia Pogoda już doskonale o tym wie, bo się pojawiło mnóstwo dobrych odpowiedzi. No i ktoś z Państwa musi wygrać radio z logo Radia Pogoda. Za kilka minut rozwiązanie dzisiejszej muzycznej zagadki.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgon.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
15: Ile tankujemy?
16: 1000 litrów.
15: Ile?
16: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
15: Wow! Kiedy?
16: Startujemy 10 października.
15: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
16: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
15: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
16: Jedziemy razem.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Została ostatnia reklama.
0: Muzyka i głos.

0: te melodie w Radiu Pogoda.
1: Dzisiaj naprawdę dziękuję za wszystkie telefony, bo mieliśmy tutaj w redakcji twardy orzech do zgryzienia i trudny wybór, bo wiele Państwa wspomnień związanych z tą melodią, którą nuci Robert, było po prostu fantastycznych. Były też takie osobiste wspomnienia o rodzicach, o prywatkach sprzed lat, ale też o samotności, o rozstaniach, wiele też żartobliwych, no ale coś trzeba było wybrać. No właśnie, kto zwyciężył? Proszę posłuchać tej odpowiedzi.
2: Mam na imię Aleksandra. Jest to piosenka Pamelo Żegnaj, wykonana przez Tercet Egzotyczny. To jest wspomnienie z mojego dzieciństwa, kiedy mieszkaliśmy u dziadka na gospodarstwie. Obok mieszkał wuja, brat mamy, i oni kupili adapter Bambino. I to była pierwsza płyta, którą słuchaliśmy na tym adapterze. Chcieliśmy bez końca tego słuchać. To było takie przeżycie, coś niesamowitego, coś niezwykłego i pamiętam to bardzo. Cieszę się, że mogłam to kiedyś przeżyć.
1: Robercie, co ty na to?
3: I oczywiście tak, to było Pamelo Żegnaj, słynne Tercet Egzotyczny. Niebo skąpi suche ziemi, kropli deszczu. Śpiewałem to ze swoją Izunią, która siedzi naprzeciwko mnie, swoją szefową. Ona śpiewała pięknie drugim głosem. Chcesz zaśpiewać teraz, Iza?
1: Nie. nie chcę zaśpiewać.
3: No to dzisiaj tyle, pozdrawiamy Państwa.
1: Pozdrawiamy, ale chcę zaśpiewać pani Aleksandra, która oczywiście jest na linii i wszystko to słyszała. Witam pani Aleksandra.
2: Tak, witam serdecznie.
1: No co, śpiewamy?
2: Niebo skąpi suchej ziemi, kropli deszczu, niebo skąpi szczęścia w jednym, tak jak my.
1: Pani Olu, okazało się, że naprawdę wiele osób ma z tą piosenką wspomnienia i to cudowne, naprawdę pani nam się bardzo spodobało, także wręczam pani na razie wirtualnie, ale już niedługo dotrze pocztą nasze radio z oczywiście logo Radia Pogoda, także już niedługo będzie pani słuchać naszej stacji z zupełnie nowego odbiornika.
2: Cieszę się bardzo, dziękuję pięknie i ściskam wszystkich serdecznie.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
1: No to słuchamy oczywiście. Pamelo, żegnaj.
4: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

0: Pytanie z czasów, proszę Państwa, kiedy ulubiony DJ w radiu puszczał piosenkę po raz pierwszy i ona z marszu stawała się przebojem, a potem rozdzwaniały się telefony albo ludzie pisali po prostu kartki, żeby puszczać ten utwór na okrągło, tak im się podoba. Johnny Tillotson, Poetry in Motion, jeden z najpopularniejszych amerykańskich piosenkarzy lat 60. Zresztą ta piosenka zajęła chyba drugie miejsce na amerykańskiej liście Billboardu. W każdym razie była dosyć wysoko i była takim właśnie przebojem wylansowanym w radiu. No teraz przeboje lansuje się głównie w internecie albo w telewizji, chociaż to już zdecydowanie mniej. Za chwilę Tadeusz Woźniakowski w duecie z Violettą Villas. Proszę posłuchać, jak pięknie współbrzmią ich głosy. To nagranie już za kilka minut.
1: Radio Pogoda. Reklama. Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
3: A w dodatku można go podać również na noc.
2: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój,

0: spokój. Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: The Simon and Garfunkel Story w Warszawie. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 26 października. Warszawa, Klub Progresja. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 21 października Warszawa, Progresja. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Warszawie. Więcej na klubkuźnia.pl.
12: Reklama.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Przelotnego deszczu możemy się dziś spodziewać w północnej Polsce jeszcze o tej porze. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum, do 22 w południowej Polsce. Jutro będzie podobnie. Uwaga na S8 na odcinku między węzłami południe, Wyszków północ. Zderzenie dwóch osobówek, jedna osoba została ranna i nadal jeszcze mogą być tu utrudnienia na jezdni w stronę Białegostoku.
13: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: to promocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Została ostatnia reklama.
11: Ile tankujemy?
12: 1000 litrów.
11: Ile?
12: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
11: Wow! Kiedy?
12: Startujemy 10 października.
11: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
12: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
11: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
12: Jedziemy razem.
0: Reklama.
2: W Radiu Pogoda oczywiście same najpiękniejsze melodie, a za chwilę w naszym pogodnym popołudniu grupa Smokey. A na razie wiadomości. Jest 17.
13: Zatrzymani w sprawie Orlenu usłyszeli zarzuty. Półtonowe niewybuchy z czasów wojny, jutro finał wielkiej detonacji. Młodzi Francuzi paraliżują miasta, trwa uczniowski strajk.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
13: Ewelina Walczak. Nawet 25 lat może grozić zatrzymanym przez ABW 5 osobom z Orlenu. Usłyszeli już zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Straty spółki według śledczych wynoszą ponad 4 miliardy złotych. Zatrzymane osoby to byli obecni menedżerowie Orlenu. Jak mówi szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, to zaniżanie cen paliwa było nieprzypadkowe, bo przed wyborami paliwo miało stać się taką kiełbasą wyborczą dla poprzedniej władzy.
14: Pan Obajtek żył w takim państwie, kiedy prezes dzwonił do prezesa i jak w czasach komunizmu mówił: wicie, rozumicie, od jutra cena ma być taka. I później już się działo. To jest państwo bezprawia.
13: Na razie nie wiadomo, kiedy i czy Daniel Obajtek zostanie przesłuchany. O tym ma zdecydować prokuratura. Trwa policyjna obława po zabójstwie w miejscowości Zagórze w Małopolsce. Przed południem od ciosów nożem zginęła tam 73-letnia kobieta. Jak informuje rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło, funkcjonariusze poszukują 49-letniego syna kobiety.
15: Najprawdopodobniej dokonał zabójstwa swojej matki. W te działania są zaangażowane bardzo duże siły policyjne. Mówimy tutaj o kilkudziesięciu policjantach, o śmigłowcu, o kilku dronach, o przewodnikach z psami tropiącymi.
13: Poszukiwany mężczyzna nie mieszkał z matką, przebywał za granicą, ale niedawno wrócił do Polski. Tysiące uczniów maszeruje przez francuskie miasta. Nad Sekwaną trwa tak zwany Czarny Wtorek. Organizatorzy szacują, że w głównej manifestacji w Paryżu bierze udział nawet 40 tysięcy osób. Zakaz wchodzenia do wody w Świnoujściu jeszcze tylko jutro. Prawdopodobnie w środę zakończy się akcja detonowania półtonowych min morskich z czasów II wojny światowej, odnalezionych w Świnoujściu podczas budowy nowego portu kontenerowego. W czasie akcji saperów zakazane jest wchodzenie do wody w okolicach Świnoujścia, w pobliżu zatoki zakazana jest także żegluga. Produkcję polskich twórców ogląda w kinach nawet o 50% mniej widzów niż przed pandemią, wynika z danych, które podaje Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Wyjątkiem jest tu nowa filmowa adaptacja Lalki Bolesława Prusa, która cieszy się w kinach dużym powodzeniem. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego ma najlepszy wynik otwarcia od pandemii. W ciągu pierwszych 5 dni od premiery obejrzało ją ponad 600 tysięcy widzów.
1: Pogoda.
13: Wieczorem i w nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy możliwy słaby deszcz. Miejscami także mgły ograniczające widoczność do 100 metrów. Temperatura minimalna od 1 stopnia w rejonach podgórskich do 13 stopni nad morzem, a jutro także nad morzem możliwe słabe przelotne opady deszczu. A rano uważajcie na zanikające mgły.
2: Cztery minuty po 17:00 to jest pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Taka propos lalki, to wiele osób po obejrzeniu serialu Netflixa, czy właśnie filmu Lalka w kinie, to ma taką chęć powrotu do powieści Bolesława Prusa, żeby ją sobie odświeżyć. No to przypominam, że w Radiu Pogoda można posłuchać Lalki, czytanej przez Wojciecha Masiaka, w każdą niedzielę między 8:00 a 10:00, albo po prostu zajrzeć na naszą stronę radiopogoda.pl, gdzie znajdą Państwo cały podcast właśnie z lalką Bolesława Prusa. Za chwilę Helena Majdaniec, idziemy na grzyby, Rudy Rydz.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: No i oczywiście zespół Smokey w Radiu Pogoda. Wracając jeszcze, proszę Państwa, do lalki, no to myślę, że Tamara Pawlik-Lipska ma dla nas dobre wiadomości.
1: Dzień dobry. Dzisiaj Dzień dobry. Po 18 w Alejsław same gorące tematy, a to za sprawą lalki Bolesława Prusa i jej filmowej adaptacji. I tak już Państwo pewnie kojarzą, że będzie ktoś z aktorów, a tym kimś będzie dzisiaj Mateusz Damięcki, czyli filmowy Kazimierz Starski. Zapraszam bardzo serdecznie. Będzie się działo, zapewniam.
0: Ale Jasław w Radiu Pogoda po godzinie 18.
2: Jest długie lato w Portofino i dużo gości

0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije, nie pan.

Zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w stan.

0: kręćmy walczyka ten raz, hiszpański walczyk sam raz.
1: Olé! Jak Państwo lubią takie właśnie najpiękniejsze przeboje jak ten Jerzego Połomskiego i w ogóle lubią Państwo na przykład śpiewać razem z Radiem Pogoda, uśmiechają się często słysząc te najpiękniejsze melodie na naszej antenie, no to zapraszam do paczki przyjaciół Radia Pogoda, do Klubu Pogodnych Ludzi. Przypomnę, że można się zgłaszać wypełniając formularz na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl. Tam wystarczy po prostu napisać, dlaczego Państwo uważają się za osoby pogodne, no i dołączyć numer telefonu do siebie, dopisać swoje imię i już, i po prostu czekać na mój telefon. A ja mam dla Państwa legitymacje członkowskie, klubowicza, klubowiczki, no i radiopogodowe przypinki.
2: Reklama.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.

0: Czas otworzyć Państwu drzwi do klubu pogodnych ludzi. Dzisiaj wykręciłam numer do pana Krzysztofa.
1: Klub pogodnych ludzi. Radia Pogoda.
0: Halo, dzień dobry. Radio Pogoda z tej strony. Monika Tarka i Klub Pogodnych Ludzi. Witam panie Krzysztofie. Dzień dobry.
2: Bardzo mi miło.
0: Pan zgłaszając się do Klubu Pogodnych Ludzi napisał bardzo pięknie, a mianowicie tak. Jestem pogodnym człowiekiem, bo zamiast czekać na słońce, noszę je w kieszeni. Pogoda ducha to dla mnie małe rzeczy. Życzliwe słowo, telefon bez okazji, piosenka nucona przy zmywaniu i umiejętność śmiania się z własnych planów, gdy życie dopisze do nich improwizację. Nie udaję, że chmur nieba, po prostu wierzę, że pod każdą z nich można komuś zrobić trochę jaśniej. No pięknie i tak poetycko. Właściwie, panie Krzysztofie, tak sobie pomyślałam, że to jest taki gotowy tekst piosenki, który gdzieś powinien pan zgłosić do jakiegoś zespołu. Niech koniecznie nagrają.
2: Bardzo miło. Dziękuję za miłe słowa. Od razu sprowadziła pani tymi słowami sporo uśmiechu oraz słońca w moim sercu.
0: Bardzo się cieszę, panie Krzysztofie. Czy pan ma coś właśnie wspólnego ze słowem? Nie wiem, może jest pan polonistą, pisarzem, poetą, dziennikarzem, no nie wiem.
2: Dziękuję. Akurat może troszkę pobieżnie prowadzę firmę, która zajmuje się również słowem agencja reklamowa i operujemy słowem. Staramy się też, aby te słowa były mocą firm, które obsługujemy.
0: Czyli taki copywriter, tak to się nazywa?
2: Troszkę tak, dokładnie
0: troszkę
2: tak.
0: No właśnie, panie Krzysztofie, bardzo pan sprawnie tym słowem operuje i bardzo plastycznie, także gratuluję serdecznie. No i oczywiście dzwonię, bo mam dla pana taką wiadomość dotyczącą pana zgłoszenia do Klubu Pogodnych Ludzi.
3: Zgłoszenie rozpatrzone pozytywnie.
0: O, także witamy w klubie.
2: Dziękuję.
0: Niedługo dostanie pan naszą legitymację, ale ja jeszcze mam pytanie, skąd wybór Radia Pogoda?
2: Szukałem wielu różnych stacji, natomiast u państwa jest dużo też takiej pozytywnej energii i świetny jest produkcyjny, więc wybór padł na państwa stację.
0: No to wymieniamy się komplementami, bardzo się cieszę. Dziękuję jeszcze raz za zgłoszenie w takim razie, no i serdecznie pozdrawiam.
2: Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego, bo serdecznie.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

To była Hanna Banaszak w Radiu Pogoda. Po 18:00 przypomnę Aleja Sław, której gościem dzisiaj będzie Mateusz Damięcki. Zagrał w lalce tej kinowej wersji, więc dużo na ten temat dzisiaj będzie w Alei Sław, więc już teraz zapraszam w imieniu Tamary Pawlik-Lipskiej. Ale jeszcze przed 18:00 kolejne najpiękniejsze melodie. Będzie Natasza Zylska, będą czerwone gitary, ale będzie też zespół Bonnie M. Dzisiaj wspominamy bowiem frontmana tego zespołu, Bobiego Farrella, tancerza z Aruby, taką charakterystyczną postać dla tego zespołu. Tak naprawdę był frontmanem tej grupy, chociaż zaśpiewał tylko dwie piosenki, ale tak charakterystyczny wykonawca, tancerz przede wszystkim, że on kojarzy się głównie właśnie z zespołem Bonnie M. Za kilka minut Felicidad na naszej antenie. Ja życzę Państwu przyjemnego wieczoru. Jutro słyszymy się o 15:30, a pogodne popołudnie poprowadzi dla Państwa Wojtek Babiarczyk.

0: Autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
11: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.

0: www.skodzie.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Reklama.
6: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: Wieczorem może przelotnie padać w północnej Polsce, w nocy też na północy może przelotnie padać deszcz, ale w wielu regionach silne mgły ograniczające widzialność, a na termometrach w nocy od 4 do 11 stopni, w dzień nieco lepiej, bo od 17 do 23. Na S7 na odcinku Gdynia Wielki Kack, Gdynia Port, zderzenie 4 osobówek i ciężarówki, tutaj utrudnienia na jezdni w stronę Redy.

nazywam się Beata Sadowska i bardzo Was ściskam przez ten mikrofon i bardzo Was pozdrawiam i bardzo Wam życzę, żebyście mieli odwagę podążać swoją ścieżką.

Reklama. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Trwał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Reklama. O 18 w Radiu Pogoda czas na wiadomości i prognozę pogody, a później zaczynamy dzisiejszą Aleję Sław.
6: 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który zabił pieszego na pasach. Studenci uczelnie w Lubelskiem szkolą się na wypadek zagrożenia. Warto korzystać z pogody, bo w czwartek ma się zmienić.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyznał się do spowodowania wypadku drogowego, potrącenia pieszego, ale nie przyznał się do udziału w nielegalnym wyścigu ulicznym. Młody kierowca, który w sobotę w Nowym Sączu zabił na przejściu dla pieszych 50-letniego mężczyznę, trafi na 3 miesiące do aresztu. Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
7: Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na jakiekolwiek pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny pokrzywdzonego.
6: Mężczyzna miał na koncie tylko w tym roku 3 mandaty za przekroczenia prędkości. Grozi mu 10 lat więzienia. Świadkowie zeznawali, że sprawca ścigał się z innym kierowcą, gdy spowodował wypadek. Możliwe, że sąd aresztuje też tego drugiego kierowcę. Uczelnie na Lubelszczyźnie zaczęły aktualizować procedury na wypadek zagrożenia. Rosyjskie drony spadają coraz bliżej granicy Polski. Na wschodzie kraju coraz częściej wyją syreny, a do mieszkańców wysyłane są alerty. Za nami szereg szkoleń, przed nami kolejne, mówi kanclerz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Małgorzata Stręci-Wilk.
8: Te alarmy ostatnie dwa też zmobilizowały bardziej naszą społeczność akademicką do udziału w tym szkoleniu. Rzeczywiście frekwencje mamy już, jeśli chodzi o zapisy, bardzo dużą.
9: Czy będą Państwo chcieli jakoś dotrzeć do tych studentów z zagranicy, innych części Polski, którzy jednak nie żyją na co dzień w takich okolicznościach?
8: Taką samą informację mają zarówno studenci nasi polskojęzyczni, jak i anglojęzyczni.
6: Uczelnia z procedur bezpieczeństwa szkoli też pracowników, a dla studentów przewidziane są warsztaty z psychologiem. Policja zatrzymała 49-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo matki. Został ujęty dziś po południu w lesie w Małopolsce. Wcześniej w domu w miejscowości Zagórze odnaleziono ciało jego 73-letniej matki. W poszukiwaniach wykorzystywano m.in. psy tropiące, drony i policyjny śmigłowiec. Prezydent Francji obserwował test rakiety zdolnej do przenoszenia broni jądrowej. Emmanuel Macron wziął udział w próbnym wystrzeleniu międzykontynentalnego pocisku M51 z francuskiego okrętu podwodnego o napędzie atomowym. Test odbył się u zachodnich wybrzeży Francji, a nieuzbrojona rakieta spadła do północnej części Atlantyku, setki kilometrów od lądu. Pałac Elizejski podkreśla, że próba dotyczyła najnowszej wersji pocisku, będącego filarem francuskiego odstraszania nuklearnego. To mają być ostatnie ładne dni tej jesieni. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jeszcze w tym tygodniu pogoda ma się popsuć. Przez 2 dni będziemy cieszyć się przyjemną aurą, tak przynajmniej mówi synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.
10: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale nie wykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
6: Zmiana przyjdzie w czwartek.
10: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem.
6: W weekend temperatury w ciągu dnia mają spaść do 15 stopni, a w nocy, uwaga, do zera.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nowak Dżokowicz sięgnął po 102 tytuł w karierze. Serbski tenisista po raz siódmy triumfował w turnieju w Pekinie. Jego finałowy rywal Alex de Minaur skreczował przy wyniku 6-7-1-0. Indie, Katar, Republika Południowej Afryki, Korea, Niemcy, Węgry i Turcja to chętni do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku, potwierdził MKOL. Wszyscy zainteresowani biorą również pod uwagę organizację Igrzysk w 2040 lub 44 roku, czym wstępnie zainteresowane są też polskie władze.
2: Pogoda.
6: Jutro pogoda całkiem przyjemna, choć nie wszędzie zobaczymy słońce. Na południowym wschodzie będzie pogodnie, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Termometry pokażą od 16 stopni na północy do 23 na południu. Wiatr przeważnie słaby, a ciśnienie bez większych zmian.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska. Witam bardzo serdecznie tych, którzy słuchają nas na co dzień i tych, którzy dopiero dzisiaj do nas dołączyli. I spieszę poinformować, że dzisiaj moim i Państwa gościem będzie, sam o sobie powiedział, Kazimierz Starski, czyli Mateusz Damięcki, wcielający się w postać Starskiego w filmowej ekranizacji lalki Bolesława Prusa. Temat gorący. Mam nadzieję, że rozmowa również będzie dla Państwa bardzo wciągająca. Zapraszam bardzo serdecznie już za kilka chwil.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

ty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj u mnie gość aktorski, tak powiedziałam, aktorski, dostarski, czyli już pewnie Państwo wiedzą, Mateusz Damięcki. Dzień
2: bardzo
1: dobry.
2: Miło, cześć.
1: No to chyba tak od tej lalki zacznę. Spotykamy się dzień po premierze. Jak się ogląda siebie w takiej roli na ekranie?
2: Siebie się nie ogląda, ogląda się wszystkich innych.
1: Ale to zamykałeś oczy na scenach z tobą?
2: Nie, po prostu, bo pojawiam się dość późno, więc coś musiałem na początku oglądać, a później już tak poleciałem za głównymi bohaterami, że zdałem sobie sprawę, że jestem tylko poszetką bruszeta to się chyba nazywa, tak?
1: Bruszeta to chyba taka bagietka, tak?
2: Tak, tak. A jak się nazywa ta, bo jest poszetka, to jest, a w poszetce?
1: Butonierka to jest ta dziurka na guzi.
2: No i nie znałbym. Nie,
1: ale tak.
2: Tak, butonierka jest
1: dziurka. Czymś.
2: No i właśnie.
1: W garniturze. No, czy w surducie?
2: No i już, i poległem, przepraszam.
1: Oboje polegliśmy w modzie męskiej.
2: Od tak zwanego wydziału kostiumowego dostałbym jedynkę, przepraszam bardzo. Jestem trochę jak kożuch do kwiatka.
1: Ale z drugiej strony, jednak jesteś bardzo elegancką postacią.
2: Tak,
1: rzucasz się w oczy
2: postać
1: mocno.
2: Postać jest elegancka, ale rzeczywiście mam takie głębokie poczucie po obejrzeniu tej lalki, że każdy z nas ma swoje miejsce i reżyser Maciek Kawalski jakoś tak to zrobił, że jest oczywiście dwoje głównych bohaterów, ale ta cała reszta nas w jakiś sposób działa albo na jednego, albo na drugiego bohatera, albo na Stanisława, albo na Izabelę. I to jest, ja sobie po wczoraj nie miałem wątpliwości co do tego, ale po wczoraj już się upewniłem całkowicie, jak już to zobaczyłem, że to jest tak. Jest ten Wokulski, który ma swojego przyjaciela, Ignacego Rzeckiego. Tam jest oczywiście bardzo szlachetna przyjaźń między romantykiem a człowiekiem, który trochę z tego romantyka nadal ma, ale jest mimo wszystko takim dość prężnie działającym pozytywistą, bo zarówno praca u podstaw nie jest mu obca, jak i chęć zmiany świata, ideowiec. Wspaniały facet. A z drugiej strony mamy Izabelę Łęcką, która ma przepiękną twarz, twarz anioła alabastrowego, który, takie mam od początku, kiedy poznałem Kamilę Urzędowską, miałem takie wrażenie, że gdyby ona w tym kostiumie pełnym spadła ze schodów w pałacu, w którym graliśmy, to rozbiłaby się na 1000 drobnych kawałków. Miałem wrażenie, że to byłby najpiękniejszy plakat tej lalki. Taka rozbita na kawałeczki Izabela Łęcka. I my za tą Izabelą idziemy. I Izabela ma naszą twarz, ale tak naprawdę składa się z takim potworem o 40 nogach. Po prawej, po lewej jej stronie, jak tren, idą za nią po prostu te potwory. A tymi potworami jesteśmy my.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
2: Garść inspiracji.
3: Szczypta ciekawostek.
2: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od 1,24 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.

0: Bon Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego. Sam jej.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
12: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
13: Doradczyni klienta.
12: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
14: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
15: Została ostatnia reklama.
16: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
17: Reklama.
18: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

drobne, odrobineczkę biodro już rzężą, rządzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar soczy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów porzuca?

0: Nie wie, że jest pod seksem i dusza, więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.
1: Radio Pogoda.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Dziś gościem Alei Sław jest Mateusz Damięcki. Spotkaliśmy się dzień po pięknej oficjalnej premierze w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Oczywiście premierze filmu Lalka, tej filmowej adaptacji w reżyserii Macieja Kawalskiego. Posłuchajcie Państwo nieco wspomnień z tego dnia.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Wczoraj nagle zdałem sobie sprawę, że jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek dziwił się temu, czemu na początku XX wieku doszło do wielkiej rewolucji w Rosji, rewolucji, która zaraziła cały świat, to po obejrzeniu Lalki nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości, czemu właśnie do tego doszło. Z takim lekkim oddechem oczywiście, bo to nie nastąpiło nagle, bo to była bardzo powolna erozja, ale jednak to, co obserwujemy w tej Lalce, to takie głębokie zepsucie, które zaczyna wietrzeć powoli. Na naszych oczach to się dzieje. Wydaje mi się, że każdy zagrał tą postać takiego zdegenerowanego arystokraty fantastycznie. Każdy ma oczywiście inne oblicze, inny kolor. Mój bohater jest dość konkretny, jest taką grubą kreską narysowany. Poza tym twierdzę, że bez Starskiego Izabela nie musiałaby dokonywać wyboru. Dlatego jestem głęboko przekonany o tym, że Jam jest tą siłą, która wiecznie zła, pragnąc wieczne czyni dobro, podążając za Faustem Goethego. I ten cytat znakomicie, myślę, wpisuje się akurat w postać w mojego bohatera. Jest zepsuty do szpiku, ale też muszę powiedzieć jedno, jest jedynym bohaterem, który jest niezakłamany w tej całej powieści. Będę go bronił rękami i nogami.
0: No właśnie pomyślałam sobie o tej, słyszałam właśnie już o tym, jak bronisz tego swojego bohatera, a jednak nawet gdzieś tam, z tego co pamiętam ze szkoły, no to tak się właśnie mówiło, że ten Starski to ten symbol takiej zgorszonej, okropnej arystokracji.
2: To była zła interpretacja.
0: A, okej.
2: Okay. To była zła nieprawidłowa. Każdy będzie mógł sobie oczywiście zinterpretować to po swojemu, ale przede wszystkim starałem się, żeby to był zły bohater, oczywiście. Człowiek, którego wybory są obiektywnie czarne, ciemne, mało szlachetne. No ale co to jest obiektywizm? Ja przynajmniej nigdy tego nie ukrywałem. To znaczy ten facet gra w otwarte karty od samego początku do końca. On mówi to twarzą w twarz. Jest wściekły, kiedy nie dostaje spadku. Potrafi stanąć twarzą w twarz z Izabelą i powiedzieć jej: ani ja, ani ty nie możemy z siebie skorzystać, nie tylko dlatego, że ja jestem pozbawiony pomocy od mojej ciotki, ale również dlatego, że ty jesteś gołą panną na wydaniu. To jest facet, który mówi otwarcie: jestem do dyspozycji każdej bogatej wdowy, która ma na mnie ochotę, coś za coś. Jeśli dostanę od niej pieniądze, jeżeli ja nawet uwagi nie potrzebuję, mnie tylko i wyłącznie satysfakcjonują w tym filmie pieniądze. Ilu takich jest ludzi w tej chwili? Ilu jest takich, którzy bez ogródek będą w stanie powiedzieć coś takiego? Wszyscy kryją się za tymi swoimi kontami internetowymi, coś udają, coś ściemniają, podchodzą, oszukują, zwodzą te konta na Tinderze, to wszystko. A z drugiej strony ktoś mi wczoraj powiedział, że moje konto na Tinderze jako Starskiego mogłoby być dość ciekawe.
0: Przynajmniej sprawa postawiona zostałaby bardzo jasno.
2: Tak, zdecydowanie. I myślę, że to jest jego, mimo wszystko, jego siła. Nie będę tam dopisywał jakiejś wielkiej ideologii, że jest postacią tragiczną, bo chyba najtragiczniejsza w tym wszystkim nadal, wydaje mi się, jest Izabela.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią, patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam: skąd właściwie ja tę panią znam? Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

jest w lóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym?

ustrojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gościnie piżama jest w lóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
7: masz. Została ostatnia reklama.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Po słonecznym w większości regionów dniu, noc może być mglista. Mgły będą ograniczały widzialność nawet do 200 metrów i dość chłodno, bo od 4 do 11 stopni. Jutro w ciągu dnia jeszcze ciepło i przeważnie słonecznie od 17 na północy do 23 na południowym wschodzie. Na A2 noga z gazu między węzłami Wartkowice-Emilia. Awaria ciężarówki i utrudnienia mogą być jeszcze na pasie w stronę Warszawy.

0: 88,4 i 99,5 FM.
1: Gościem Alejsław Radia Pogoda jest Mateusz Damięcki, wcielający się w rolę Kazimierza Starskiego w filmowej adaptacji Lalki, która, jak Państwo wiedzą, dopiero co miała swoją premierę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Myślę, że ten film w ogóle rozpocznie trwającą już, ale teraz będziemy mieli przynajmniej drugie oblicze tego samego tytułu. Do możliwości odniesienia. Będziemy dużo dyskutowali na temat wolności obywatelskich, na temat praw kobiet do samostanowienia. To, co zostało nakreślone w naszym filmie, to jest jednak taki gorzki obraz tamtych czasów.
1: Ale mimo wszystko ja mam jednak takie wrażenie, że te wersje Lalki ogląda się jak naprawdę dobrą sensację. Prawdę mówiąc, nie spodziewałam się tego, że ekranizacja, no znowu dzieło narodowe i tak dalej.
2: Dobro.
1: Dobro narodowe, że to jednak no, gdzieś tam może być takie trochę martyrologiczne, no bo tak trochę lubimy chyba w Polsce, nie? A tu się okazuje, że to jest naprawdę sensacyjna historia.
2: To jest wspaniała, sensacyjna historia i od samego początku Radek Drabik, producent naszego filmu, nie ukrywał, że będzie starał się zachęcić również tych, którzy w kinie po prostu szukają dobrej, wartkiej akcji. I dzięki Bogu takie filmy powstają, ponieważ my to, kurczę, ze skrajności w skrajność w tym polskim kinie. Albo robimy coś iście całkowicie i bez wyjątku sensacyjnego i to jest oczywiście mniej lotne i szlachetne. Nie wiadomo, czemu zostało zresztą tak nazwane, ponieważ na całym świecie kino gatunkowe jest bardzo mocnym i bardzo docenianym kinem. Kinem, które daje rozrywkę. Albo z drugiej strony robimy rzeczywiście kameralne filmy. Już przysłowiowo przyszło o tym mówić, że te czarno-białe, za długie i takie, w których mało się mówi, długie obrazy. No i wiadomo, i później te filmy dostają wszystkie nagrody, ale nikt nie chce przyjść do kina, żeby je obejrzeć, a te filmy sensacyjne, ponieważ wszyscy zdali sobie sprawę, że mogą już je robić, to często nie mają tak dobrej jakości jak kino amerykańskie, więc jeżeli mamy wydać te 40 czy 50 zł na bilet plus popcorn, idąc do kina, to zawsze wolimy wybrać Toma Cruise'a niż naszego rodzimego
1: Damięckiego.
2: Na przykład. I staramy się z tym walczyć. Ja ilekroć podchodzę teraz, a od 8 lat pracuję z wybitnym reżyserem i scenarzystą, czyli Cyprianem Oleńskim. Staramy się podchodzić do tego gatunku bardzo uczciwie i naprawdę nie odcinać kuponów. Zresztą to jest taki reżyser, który cały czas poszukuje i cały czas chce, żeby... Są oczekiwania zresztą od producentów zawsze w jego stronę, żeby wszystko, co kolejne robi, było jeszcze lepsze niż to, co zrobił do tej pory. A myślę, że te tytuły, czyli Furioza druga oraz Prosta sprawa, które wyreżyserował Cyprian, jakoś bronią się nadal.
1: Stawiamy tu na razie mały przecinek. Wracamy po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie Państwo z nami. Będziemy rozmawiać i o Furiozie, i o kilku innych projektach, w których brał udział Mateusz Damięcki, no i oczywiście o Lalce. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Farma.
1: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
3: A w dodatku można go podać również na noc.
2: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
5: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: Reklama. Wiadomości i prognoza pogody teraz przed nami w Radiu Pogoda, bo na zegarach 19.
9: Światowa Organizacja Zdrowia tonuje obawy wobec dżumy w Rosji. Tonę śmieci wyłowiono z popularnego kąpieliska w Krakowie. Lekarz Dawid K., główna postać afery związanej z warszawskim szpitalem południowym, został już przesłuchany przez prokuratora.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja w sprawie doniesień o przypadku dżumy w Rosji. Jak ocenia WHO, powołując się na informacje otrzymane od rosyjskich władz, ryzyko rozprzestrzenienia się tej choroby w Rosji jest niskie, a w Europie bardzo niskie. Pod koniec września w Rosji zmarła pracownica laboratorium, która miała zarazić się dżumą, mówi polski główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
11: To się zdarza. Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy i niezachowanie hermetyczności doprowadza do tego, że ktoś ulega zakażeniu. Z naszego punktu widzenia nie ma powodu ani do jakiejś masowej histerii. Oczywiście mamy skojarzenia, czy nie są to czasami jakieś laboratoria, które zajmują się zabronionymi eksperymentami, ale tego wszystkiego nie wiemy.
9: Ostatnie zachorowania na dżumę na ziemiach polskich odnotowano w czasie epidemii pod koniec XVIII wieku. Ewentualną pomoc w walce z chorobą na terenie Rosji zaproponował amerykański prezydent Donald Trump. Ponad tona śmieci ukryta pod turkusową wodą krakowskiego Zakrzówka. To, czego nie widać z brzegu, nurkowie zobaczyli na dnie. Wózki sklepowe, hulajnogi, opony, butelki, a nawet muszle klozetowe. 120 osób sprzątało najpopularniejsze w stolicy Małopolski kąpielisko. Katarzyna Młynarczyk.
12: To, co znaleziono pod wodą, przekracza ludzką wyobraźnię, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
13: Parasole, grille, konstrukcje stalowe, obecność wózków sklepowych na dnie Zakrzówka, to świat czy o tym, że one były celowo w formie żartu spychane na dno Zakrzówka.
12: W tych śmieciach przez całe lato kąpią się mieszkańcy.
13: W tym momencie rozważamy rozszerzenie monitoringu.
12: Efekt akcji pokazuje, że choć Zakrzówek z góry wygląda niemal idealnie, pod wodą przez lata gromadziły się odpady. Tym razem z dna udało się wydobyć ich ponad tonę.
9: Wracamy do głośnej afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Lekarz Dawid K., jak nazywa go już prokurator, został przesłuchany przez prokuraturę w związku ze śledztwami dotyczącymi szpitala. Prokuratura bada m.in. sprawę podejrzenia oszustwa na ponad 500 000 zł oraz nadużycia uprawnień. Więcej informacji śledczy mają przedstawić jutro. Nazywa się Ice Cube, czyli kostka lodu i za jej stworzenie naukowiec z Belgii dostał właśnie Nagrodę Nobla. Tegorocznym laureatem z dziedziny fizyki został Francis Haldane, który wymyślił instalację badawczą. Chce wykrywać pozaziemskie tak zwane neutriny. To podobno cząsteczki znacznie mniejsze od atomów. Tłumaczy fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Demkowicz-Dobrzański.
0: Dzięki temu detektor tam zbudowany jest w stanie wykrywać neutrina o bardzo, bardzo wysokich energiach, które pochodzą z innych galaktyk. Większość neutrin, które rejestrowaliśmy dotychczas, pochodziło albo z naszych reaktorów jądrowych, albo ze Słońca.
9: Do szukania tych neutrinów świetnie nadaje się lód, dlatego stację badawczą Belk postawił na biegunie południowym. Jechali kanapą zamontowaną na dwóch hulajnogach elektrycznych. Taki nietypowy pojazd skonstruowali Amerykanie w Karolinie Północnej. Zatrzymała ich policja. Nie zdradziła, czy zostali ukarani mandatem. Opublikowała natomiast zdjęcie kanapy na hulajnogach i apel, by nie rozpraszać tak innych kierowców.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner w tym sezonie już nie zagra. Powodem są przeciągające się problemy z kolanem. Włoch ostatni mecz rozegrał 12 lipca. W finale Wimbledonu pokonał wtedy Aleksandra Zwieriewa. Podstawowa bramkarka Kinga Szemik i Jagoda Cyraniak z powodu kontuzji nie przyjadą na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpią je Natalia Radkiewicz i Julia Walentowicz. W piątek biało-czerwone zagrają na wyjeździe z Belgią w barażach o awans na mundial w Brazylii. Rewanż we wtorek w Gdańsku.
10: Pogoda.
9: Jutro rano mgły mogą nam ograniczać widzialność do 200 metrów tylko, ale potem będą zanikać i zrobi się cieplej od 16 do 23 stopni, najchłodniej na północy, a najcieplej na południu Polski. Z kolei najwięcej słońca na wschodzie. Ciśnienie stabilne, a wiatr raczej słaby.
10: Aleja Sław, Radia Pogoda.
15: Dzień dobry. Zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania w ramach Alei Sław Radia Pogoda. Dzisiaj, przypominam, moim i Państwa gościem jest Mateusz Damiński, wcielający się w rolę Kazimierza Starskiego w filmowej adaptacji Lalki Bolesława Prusa. Temat gorący. Mam nadzieję, że zachęcę Państwa do tego, żebyście Państwo zostali z nami jak najdłużej w naszej rozmowie. Wracamy do niej dosłownie za chwilę. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
10: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: My cały czas szukamy i cały czas odrabiamy pracę domową. Staramy się wykonać preprodukcję tak, jak powinna zostać wykonana. Przygotowujemy się do tego bardzo. No i teraz trzeba znaleźć jakąś właśnie, jakiś złoty środek. I myślę, że ta lalka Maćka Kawalskiego to jest z jednej strony bardzo dobra przygoda, a z drugiej strony no taki melodramat. O dwójce ludzi pokazanych, bardzo skrajnych i bardzo namiętnych, ale pokazanych w bardzo też ważnym momencie dziejowym, zarówno dla świata, jak i Polski. Tutaj martyrologii aż tyle nie trzeba. Wszyscy wiemy, co, w jakim miejscu na mapie, a raczej gdzie na tej mapie się nie znajdowaliśmy, bo to jest koniec XIX wieku. I dobrze wiemy, jaki jest ten background i wiedząc już to, zaczynamy się zastanawiać, co można było zrobić, żeby ta Polska znowu istniała. Ten temat jest poruszany, na szczęście. Tam jest bardzo ciekawa dyskusja na temat Polski, zawarta między wierszami. Jest wspaniały żywy obraz, który przedstawiamy. Marysia Dębska fantastycznie gra na fortepianie etiudę rewolucyjną, kiedy my udajemy obraz namalowany bodajże przez Grotkera, czy już nie pamiętam dokładnie, ale jest coś w tym, że opowiadamy o pięknych bohaterach w bardzo ważnym momencie. No i to jest zawsze, wydaje mi się, recepta na dobry tekst kultury. Wszystkie wielkie filmy to zawsze opowiadały o jakiejś bardzo ciekawej jednostce w momencie bardzo trudnych, dziejowych burz.
2: Co poczułeś, jak dostałeś propozycję zagrania w lalce?
1: Poczułem dużą radość i ten telefon od Radka Trabika, ponieważ to Radek do mnie zadzwonił bezpośrednio. Było dla mnie to był taki moment podniecający. Oczywiście próbowałem sobie jakoś w tym momencie, nie wiedząc, że takie są zakusy, jakoś zorganizować swoją pracę razem z moją agentką na nadchodzący czas, ale kiedy przyszła ta propozycja, to postaraliśmy się, żeby na 100% znaleźć na to miejsce, ponieważ wiedzieliśmy, że z jednej strony będzie to rzecz wielka, a z drugiej strony będzie to przede wszystkim w efekcie wielka. A z drugiej strony, że będzie to ciekawe, jak się dowiedziałem, że to będzie Starski, wiedziałem, że to będzie ciekawe zadanie aktorskie dla mnie.
2: Ale czy nie od razu dowiedziałeś się, że o Starskiego chodzi?
1: Najpierw zadzwonił Radek Drabik, a kiedy on zadzwonił, już wiedziałem, że chodzi o lalkę, więc najpierw dozował mi to, a później powiedział o Starskim rzeczywiście.
2: Ale miałeś taką myśl, że może będziesz Wokulskim?
1: Nie, ponieważ już wszyscy wiedzieli, że Wokulskim będzie kto inny. To są takie momenty, kiedy serce zaczyna szybciej bić, ponieważ ja doceniam każdą współpracę. W zasadzie każdą. Jeżeli za każdym projektem przychodzi do mnie człowiek, który kocha to, co robi, kiedy stara mi się w pasjonujący sposób przedstawić ewentualną naszą wspólną pracę, to i ja po drugiej stronie czuję entuzjazm, to ja już wiem, że oczywiście formalnością jest zawsze przeczytanie scenariusza i trzeba głęboko się zastanowić na to, czy on, ten scenariusz, to już jest ta odpowiednia wersja, czy trzeba zapytać reżysera, czy nic nie planujesz zmieniać, kiedy się widzi pewne jakieś tam błędy, jakieś nie wiem, kiedy ten rytm zwalnia, trzeba się upewnić, czy to jest praca ostateczna, czy jeszcze będziemy nad tym pracować. I najczęściej dowiaduję się, że oczywiście mamy możliwość współpracy, czyli mogę to przeczytać, mogę powiedzieć coś na ten temat. Tutaj jednak mieliśmy do czynienia z tekstem źródłowym, w zasadzie genialnym, wybitnym, więc trzeba było się mocno zastanowić, jak ta adaptacja będzie wyglądała, ponieważ książka, samego czytania tej książki, z tego co pamiętam, o z audiobooków to było ponad 30 godzin, więc jak tę historię, która jest tak pojemna, przedstawić w takiej formie, która będzie do przyjęcia dla dzisiejszego, dość wybrednego właśnie i rozwydrzonego widza. Żeby opowiedzieć wszystko, ale żeby go nie znudzić, żeby było w miarę krótko, ale nie za krótko i odwrotnie. Także ja się cieszę za każdym razem, kiedy dzwoni do mnie ktoś, kto ma pomysł.
2: A o tym pomyśle opowiada Mateusz Damiński, który w filmowej adaptacji Lalki wcielił się w postać Kazimierza Starskiego. Wrócimy do naszej rozmowy za kilka muzycznych chwil. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko, prawie co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
11: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
12: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
14: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
14: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Została ostatnia reklama.
17: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Reklama.

0: Słuchają Państwo Alej Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Mateusz Damięcki, czyli Kazimierz Starski w lalce, w reżyserii Macieja Kowalskiego.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Kiedy poznałem Maćka, to zdałem sobie sprawę, że on trzyma tę lalkę w garści, że on nie przeczytał jej wczoraj i że nie przeczytał jej jeden raz. A biorąc pod uwagę jego wyobraźni i poprzednie jego projekty, no to byłem pewien, że on nie odpuści. Mhm. I bardzo szybko znalazł dla mnie czas, mimo że tych postaci do sformatowania było tam bardzo wiele, ale ja się zadbałem o to, żeby się do niego dobić. Spotykaliśmy się wieczorami, no i udawało nam się, i Maciek poświęcił mi ten czas. To też było ciekawe, ponieważ Starski nie ma jakoś za wiele scen, więc biorąc pod uwagę, że jest dość znaczącym charakterem w całej tej historii, dość znaczącym klockiem w całej układance, to wiedziałem, że trzeba będzie go troszkę tak grubiej narysować. Co prawda ja się boję grubo, wolę pracować na niuansach, ale to już Maciek właśnie przyszedł mi w sukurs i mówi, że no nie, będzie ciebie za mało, a po montażu to w ogóle nie wiadomo, co z tego wszystkiego zostanie. Więc musimy być zero-jedynkowi, żeby nikt nie miał wątpliwości, że no ty jesteś po tej drugiej stronie, że najdalej jest ci do Wokulskiego ze wszystkich tych bohaterów, którzy się w tym filmie pojawiają. To była bardzo ciekawa podpowiedź i bardzo ciekawy trop. No i mam nadzieję, że się udało.
0: To jest ciekawe, co powiedziałeś, że nie lubisz jakby grać grubiej, tylko tak trochę mniej. Mhm. I tu na chwilę przejdę jednak do tej furiozy. No bo tam mam wrażenie, że jednak postać jest narysowana bardzo grubą kreską.
2: Tak, jest narysowana grubą kreską, dlatego Cyprian tak bardzo musiał ze mną na początku walczyć, żeby wprowadzić mnie w swój świat. Chociaż bardzo szybko z tej takiej potyczki, gdzie staliśmy naprzeciwko siebie, my zaczęliśmy walczyć, ale w jednej drużynie. I to było chyba dla mnie bardzo w ogóle formatujące, już po tak długim okresie doświadczenia mojego zawodowego, takie formatujące wydarzenie, ta furioza pierwsza, ponieważ zdałem sobie sprawę, że mimo użycia grubego flamastra nadal można być w miarę realnym, prawdziwym i że nie można wszystkiego mierzyć własną miarą.
0: Ale na przykład też o tej postaci, o postaci Goldena, wiele osób mówi, że no, rozmawiałam z kilkoma aktorami, którzy stwierdzili, że to super, że miałeś takie aktorskie zadanie przed sobą, że tak naprawdę aktorom nieczęsto zdarza się tak bardzo zmienić się do jakiejś roli. Czy ty też to tak postrzegasz, czy jednak masz takie poczucie, że no po prostu kolejne aktorskie zadanie?
2: O nie, nie, na pewno nie było to kolejne zadanie aktorskie, to było coś, co postawiło moje życie do góry nogami. Kiedy sięgam pamięcią do momentu, kiedy to się wszystko zaczęło, kiedy Cyprian zaproponował mi tę rolę, to ja nawet nie miałem zielonego pojęcia, w co ja wchodzę. I to powoli zaczynało się przede mną pojawiać ten ogrom tej konstrukcji, jaką zacząłem tworzyć. I to była taka praca bardzo wielowarstwowa. To nie było tak, że się budzisz i po prostu mówisz, jestem po szkole teatralnej, to ja umiem i to zrobię. Na szczęście robiliśmy to bardzo mocno technicznie również i mogłem korzystać z tego wszystkiego, czego się nauczyłem i nie musiałem koniecznie jakoś się tak wczuwać w tę rolę, bo rola była dość niebezpieczna i gdybym tak całkowicie stanisławskim wszedł w tego bohatera, Strasbergiem, to mógłbym stamtąd nie wrócić. W drugiej części było jeszcze trudniej, dlatego że już wiedziałem, w kogo wchodzę, i znajdowanie motywacji do tego, żeby znaleźć w sobie siłę po dość ciężkich doświadczeniach życiowych, które dzieliły te dwa momenty przygotowywania pierwszej i drugiej Furiozy. Było mi bardzo ciężko już, ale jakoś się udało wejść i znowu wyjść, bo to nie jest zwykły bohater.
0: Do opowieści o Goldenie wrócimy jeszcze. Walejsław, zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest Mateusz Damięcki.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nie byłbym sobą, gdybym się nie przyznał do czegoś. Bo ja tak lubię tym, którzy słuchają, dać pełny obraz okoliczności, jak to u mnie wygląda. Było parę osób, które powiedziało, to nie ma przecież nic łatwiejszego niż nagle zagrać kogoś, kto jest tak daleki od ciebie samego. I coś w tym jest. Nie umiem tego dokładnie określić, nie umiem tego zdefiniować, ale jest coś takiego dziwnego w tym, że bardzo trudno gra się role bliskie tobie samemu, ponieważ łatwiej jest wykorzystywać to, co już wiesz, to, co już znasz, i po prostu używać środków, z których umiesz korzystać. Więc jeżeli jesteś ambitnym człowiekiem, no to cały czas musisz na tej ziemi, którą już znasz, musisz szukać nowych dróg, ale w pewnym momencie te drogi się kończą, no bo ile razy można zagrać romantyczną miłość w oryginalny sposób, więc jest taka pokusa, że to może po prostu wykorzystam to, co już umiem, czyli ładnie się uśmiechnę, przecież to zawsze dobrze wygląda w kamerze, później pocałuję tak, jak potrafię, czyli zamknę oczy i pewnie ci wrażliwi pomyślą, Boże, jak on ją kocha, bo zamknął oczy. No i to jest takie prawdziwienie. A jak otworzę, to znaczy, że on coś knuje, nie? Albo jak się złapię z kimś na misia, to jak kamera zajdzie mnie z drugiej strony, to jak będę miał zamknięte oczy, to znaczy, że jestem szczery, a jak mam otwarte i coś myślę, to ta osoba, którą przytulam, myśli, Boże, jak on mnie kocha, a ja tak naprawdę jej nie kocham. No i to są też takie myki montażowe i tak dalej. No więc w pewnym momencie, kiedy dostajesz cały czas te same propozycje, to coraz trudniej jest znajdować nowe drogi, żeby dojść do tego bohatera. Więc to jest bardzo trudne. I nagle dostajesz rolę, która działa całkowicie na zasadzie kontrastu. Ale zarówno w kwestii przygotowywania roli postaci, bo ten bohater jest tak daleki ode mnie, jak czarny kolor od białego. To już trzeba, żeby przejść z czarnego do białego, trzeba przejść przez całą gamę kolorów, żeby w końcu skończyć na tym czarnym. To jest wielka droga. Ale jak ta droga jest tak długa i tak jasna do przejścia, no to w zasadzie co w tym trudnego? Po prostu widzisz, jaki jesteś, patrzysz w lustro i myślisz sobie, muszę dokładnie zrobić tak samo, tylko odwrotnie. Czyli zamiast uśmiechać się tak, jak potrafię, uśmiechać się zupełnie inaczej, albo działać na zasadzie zupełnego kontrastu. I jak jeszcze dodamy do tego, że reżyserowi się chce i nagle przychodzi i tworzy przed tobą całe uniwersum i nagle się okazuje, że ten koleś ma odpowiedź na każde twoje pytanie, a jak nie ma, to siadamy razem i po prostu dłubiemy i czas dla mnie ma nieograniczony. I dzwoni w nocy, ja do niego mogę zadzwonić w nocy. Później ja dostaję pierwszą wersję scenariusza i zajarany piszę sobie dziesiątki stron na temat mojego bohatera, wysyłam mu to, a on to bierze na warsztat od razu, a nie czeka do następnego dnia. Od razu to czyta i jeszcze tej samej nocy przysyła mi zmiany w scenariuszu, które wynikają z tego, że ja również wykonałem jakąś pracę. Tak samo było w kwestii

0: To od 25 lat już w tej chwili i za każdym razem jest to samo. Zawsze znajdzie się temat, w który przedwiośnie można wtłoczyć. Dlatego jest to bardzo wyjątkowa powieść. Już nie mówiąc o lalce, która jest naprawdę dziełem wybitnym. Z jednej strony są bardzo duże oczekiwania widzów, ponieważ każdy ma swój pomysł na lalkę i każdy ma swoją interpretację tej powieści. A z drugiej strony jest to taka jednak duża obietnica i feedback, że dla producentów, co najmniej dla producentów, że no będą chcieli ci ludzie skonfrontować własną wizję z tym, co my im zaproponowaliśmy. Ja mam głęboką nadzieję, że po obejrzeniu lalki Maćka Kowalskiego i Radka Drabika jednak Wokulski od tego momentu będzie miał już twarz Marcina Dorocińskiego, który jest wybitny w tej roli.
1: Absolutnie się z tobą zgadzam, bo też wyszłam z tego pokazu taka bardzo roztrzęsiona tą postacią.
0: Ja mam wrażenie, że po premierze Marcin gdzieś uciekł, ale tylko po to, żeby nikt nie chciał go przytulić, bo myślę, że przytulić go chcieli po zobaczeniu tego, co zobaczyliśmy na ekranie. Każdy chciał go przytulić mocno i powiedzieć, że mu bardzo współczuję.
1: Czy ty myślisz, że, bo oczywiście teraz już zaczęła się narodowa dyskusja, więc czy myślisz, że to jest lalka, którą można obejrzeć zamiast przeczytać?
0: O nie, oczywiście, że nie, ale myślę, że to jest wspaniałe preludium do tego dla wszystkich młodych ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, którzy zastanawiają się, czy w ogóle książki do czegokolwiek jeszcze są potrzebne, bo niestety w takich czasach żyjemy. Oczywiście są wyjątki od tej zasady, no ale niestety patrząc na statystyki, najchętniej młodzi ludzie niczego by nie czytali. Ja myślę, że to jest właśnie ta powieść. Nie przerażajcie się tym, że ma ponad 600 stron, czy 700, w zależności od wydania. Myślę, że to będzie takie preludium właśnie. Obejrzyjcie sobie film oczywiście, ale później przeczytajcie książkę. Zobaczcie, jak wiele głębokości jest w tej powieści. My oczywiście proponujemy wam wszystkim jakiś wyimek. To jest ogromna praca reżysera, montażysty, żeby tak skonstruować tę lalkę, żeby nie była za długa do kina, ale również, żeby nie była zbyt krótka i zbyt taka, nie wiem, teaserowa. Nie ma nic gorszego niż zrobienie lepszej zapowiedzi filmu niż samego filmu. Także myślę, że w przypadku lalki jest to wyważone, ale pamiętajcie, młodzi, zwłaszcza młodzi, w tej powieści kryje się po prostu cały świat i my pokazaliśmy wam tylko fragment tego świata. Bardzo atrakcyjny i bardzo kolorowy sposób. Jest tam mnóstwo przygody. U nas w filmie wspaniała, bardzo, bardzo namiętna ta miłość, to uczucie jest wielkie, ale w książce jest jeszcze tego więcej, więc zachęcam was bardzo serdecznie, żeby zaraz po tym, jak obejrzycie film, żebyście ściągnęli, mam nadzieję, z półki waszych rodziców tę książkę, ponieważ wydaje mi się, że lalka powinna być w każdym polskim domu. I zobaczcie, czy to, co przeczytacie, będzie odpowiadało temu, co zobaczyliście na ekranie. Każdy z was ma prawo do własnej interpretacji tej powieści. Nasza propozycja jest jedynie propozycją. My widzieliśmy to w taki sposób, a wy?
1: A zachęcał was Kazimierz Starski.
0: Kazio dla bogatych wdów.
1: Mateusz Damięcki był dzisiaj moim i państwa gościem. Alej Sław, dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
9: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
8: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Reklama.

Jeszcze się nie zaczął taniec, choć orkiestra smyki stroi, twoje ręce pięknie.

brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Tak, jestem.
1: Zakochaj się.

Reklama. Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.

0: Kozłowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Ordynat był bezpartyjny, ale wyrozumiały. Na sesjach mówił niewiele, wypowiadając zdania konkretne i dobrze obmyślane, które zawsze prawie odnosiły zwycięstwo. Nie rozdrabniał swych myśli i nie szafował nimi w dysputach z każdym. Nie była to zarozumiałość, lecz jedynie powściągliwość i powaga w słowie. Miał zaufanie do dziadka i Luci. Przy nich mówił więcej i nieco ożywiał się. Raz mówił, gdyby na świecie było mniej pretensji, byłoby zarazem mniej kłamstwa i obłudy. Gdyby ludzie mieli odwagę przedstawiać się takimi, jakimi są, byliby szczęśliwsi. Nic chyba nie deprawuje bardziej duszy niż ta pewność, że się ma maskę dla świata, a inną twarz dla siebie. Bo pomimo najzręczniejszej i powiedzmy nawet najwytworniejszej obłudy, osobnik, który ją uprawia, zna swą istotną wartość. Więc gdy uczciwość w nim nie zamarła doszczętnie, odczuwa i cierpi, że poznaje. A to jest przecież okrutne. Lucia potrząsnęła głową energicznie. Ale dodaj jeszcze, że i nie poprawi się taki pan. Gdy jest bierny duchem, wierzy w swą pozę, jak w rzecz prawdziwą, nienabytą i kolorowaną. Gdy jest podły, śmieje się z niej ironicznie, lecz nie zmienia. Częściej jednak śmiech swój zwraca nie na własny dowcip w urządzaniu prawdy, lecz na naiwność tych, którzy się na nią biorą. I to już jest szczytem bezczelności, dokończył Waldemar. Stary Michorowski patrzył na nich ze smutkiem i zgrozą. To jest młode pokolenie. Ty, Luciu, możesz już tak sądzić? Poznaję świat, dziadziu, odrzekła krótko. Brochwicz nie rozmyślał o polityce, nie analizował ludzi. Z książką w ręku siedział raz, daleko, poza parkiem w ogrodzie owocowym. Nie czytał, głaskał wzrokiem żółknące już drzewa śliw. Obfite, nadmiernie dojrzałe owoce w aksamitnych fioletach z puszkiem srebrzystym zwisały z gałęzi ciężkimi ciałami lub spadając na trawę. Pękały, ukazując złoty, soczysty miąższ. Szare okazałe gruszki wśród szarych liści i błyszczące, zarumienione jabłka tworzyły wyłączną jesienną mozaikę, napawając jednocześnie jakąś sytością. Brochwicz lubił ten ogród, bo mu tu było zacisznie. Błądził w winnicy, wśród zabudowań cieplarnianych rysował pyszne liście winogron, czarne i zielone. Cieszył się widokiem potężnych ananasów, przesadziście złocących się pod szkłem. Wytworne kule brzoskwiń i ciemnożółte lampki moreli zatrzymywały na sobie oczy Brochwicza, jakby najpiękniejsze kwiaty. Chodził już długo, miażdżąc opadłe śliwki węgierki, pogrążony w myślach, z tęsknotą w źrenicach i zwątpieniem na ustach. Ale ocknął się. Nagłe postanowienie rzuciło mu na twarz błysk energiczny. Prędkim krokiem podążył do zamku. Zapytał, gdzie ordynat. Olbrzymi Jur odpowiedział cicho i jakby z nabożeństwem, ordynat gra. Brochwicz wiedział, że gra w sali muzycznej na organach. Uszanował tę chwilę i nie przerywał. Nawet nie wszedł do sali. Usiadł w bocznym saloniku, czekając, aż Waldemar skończy i zasłuchał się. Michorowski nieczęsto pozwalał sobie na chwilę osobistych rozmyślań przy organach, bo wówczas wpadał w nastrój prawie mistyczny. Wszystkie drogie wspomnienia, bóle, tragedie przeżyte przed 2 laty uwypuklały się i raziły w serce nawałą ciężarów. Ale grał i zanurzał się we wspomnieniach odległych, które jednak przez powiększające szkło duszy były tak blisko, że prawie w tej sali. Waldemar miewał złudzenia, że gdy wstanie, zobaczy za sobą Stefcię Rudecką lub usłyszy jej głos. I patrzył na nią, budząc życie w jej twarzy malowanej na płótnie. Portret jej umieszczony był obok organów. Gdy ordynat grał sonatę Beethovena, ulubioną niegdyś przez nich oboje, twarz na portrecie zdawała się uśmiechać, promienieć. Gdy grał żałobnego marsza lub nokturny Chopina, rysy zmarłej narzeczonej posępniały. Waldemar zaś wstrząsał się, bo widział ją wówczas już oblubienicą śmierci w ruczajowskim salonie wśród kwiatów. Nikt nigdy nie przerywał ordynatowi tych siest muzycznych. Cały zamek słuchał w skupieniu. Niewidzialne jakieś palce trącały w struny innych instrumentów, tu nagromadzonych, i razem z hejnałem organów płynęła pieśń tęskna, a potężna, pieśń natchniona, nasiąknięta czarem od bólu ciężarna. Borchwicz słuchał takiej właśnie pieśni strun. To nie grały palce ordynata. To grała wszechpotęga dramatu, który nosił w duszy. To grał orkan poszarpanych namiętności. To grała tęsknota, tak olbrzymia, że ocean wylany na jej ogień nie zdławiłby go. Jeśli tak dłużej potrwa, to zgon Stefci, ordynat i te organy staną się legendą zamku, myślał Borchwicz. I nie mylił się. Na zamek już spoglądano jak na mauzoleum nieszczęścia. Mury były jakby nasiąkłe tragedią. Pełzał po nich szary mrok. Wyniosły gmach przyjmował odwiedzających przyjaźnie, ale głównie ludzi czynu, związanych z ordynatem tożsamością idei. Nie bywało innych zjazdów niż społeczne. Dawne zabawy zdążyły stłumić na węgłach murów najcichsze swe echa. Zamek był jak skała, z ostatnim potomkiem orlego rodu, którego zraniona pierś krwawiła. Borchwicz nie odważył się tego dnia mówić z Michorowskim o sobie. Nazajutrz przy śniadaniu rzekł tylko: muszę już opuścić Głębowicze, ale dziś chcę być w Słodkowcach. Proszę cię, Waldi, jedź ze mną. Chcesz się upewnić co do Luci? Borchwicz spojrzał zdumiony. To ty odgadłeś? Przeczuwałem. Przez chwilę milczeli. Upewnić? Czy ja się mogę upewnić? Ja zupełnie nic nie wiem, rzekł Borchwicz. Nie rozmawiałeś z nią o tym nigdy? Nie. Jednak ona również nie. I? No, nie zwierzała mi się, trudno odgadnąć. Borchwicz przeciągnął dłonią po swych gęstych, jasnych włosach. Ty, Waldi, przeczułeś, ale nie wiesz, jak ją kocham. Tak jakoś powstało, z niczego. Z tej dziewczyny wyrósł kwiat wonny. Może nie dla mnie. Ona kocha. Kocha na pewno, tylko zdaje się, że nie mnie. Ordynat popatrzył badawczo w oczy przyjaciela. A kogo, zgadujesz? Kogoś, kto został w Nicei. Ona uciekła od niego. Ale kto to? Nie wiem. Ona jest skryta. Pojedziesz, Waldi, do Słodkowic ze mną? Tak. Kto wie, może się obydwaj mylimy. Nie rozumiem. Bo ty myślisz, że jest ktoś drugi, a ja jednak myślę, że jesteś tylko ty. Jak? Poczekaj, a może nie być nikogo w jej uczuciach? To możliwe. Lucia jest tajemnicza. Borchwicz trochę smutno uścisnął rękę ordynata. Wolałbym już, żeby kochała innego niż nikogo, bo wówczas jej stan obecny tłumaczyłby się naturalnie, a tak? Jeśli to tylko apatia? Niechęć do życia? Nie, Lucie na pewno coś gnębi, odrzekł Michorowski z powagą w głosie. Nie dojeżdżając do Słodkowic, ordynat i Borchwicz spotkali Lucie w białym koszykowym wolanciku zaprzężonym w białego konia. Jasna, smukła postać dziewczyny, jadącej samotnie, z białymi lejcami w dłoniach, dopełniała wdzięcznego obrazka. Kapelusz Panama, odchylony z czoła, rozwiane włosy i biały welon upiększały Lucie, nadając jej odmiennego wyrazu niż zwykle. Dziewczęcy powab i młodość, zagłuszone powagą, teraz odżyły i zaciekawiały. Gdy powóz ordynata zrównał się z koszykiem, Lucia wstrzymała konia. Michorowski zauważył, że na widok Borchwicza chmura przeleciała przez jej twarz.
0: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.

0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
1: Panowie wysiedli z powozu. Po powitaniu i kilku słowach wstępnych Waldemar rzekł: oddaję ci, Luciu, Jurka. Bądź dla niego uprzejma. Ja muszę wstąpić do leśniczówki. To jedźmy razem, zawołała Lucia nerwowo. Nie, nie, zostańcie. Mam tam osobistą sprawę, przy której bylibyście zbyteczni. Dziewczyna wpiła badawczy wzrok w szare oczy Michorowskiego. Usta jej drgały, gniew zamigotał na twarzy. Podając rękę Waldemarowi, rzekła zamiast pożegnania: dobrze, będę grzeczna jak każesz. Ty jedź sobie. W jej głosie brzmiała złośliwość. Waldemar miał wrażenie, jakby ścisnął w swej dłoni nie rękę kobiecą, lecz kawałek drzewa. Lucia zgarnęła suknię, usuwając się na bok. Proszę, niech pan siada. Brochwicz, trochę zmieszany energią Luci, wskoczył do koszyka niezgrabnie. Ona poruszyła batem. Do widzenia, Waldi, zawołał Jerzy. Może w tej chwili żałował swego pośpiechu, bo mina Luci nie wróżyła mu nic dobrego. Jechali, milcząc oboje. Brochwicz gryzł wąsy, patrzył uparcie na białe rękawiczki Luci, zatrzymywał słowa na brzegu ust, szarpał się wewnętrznie, denerwował, ale bał się mówić. Przeczuwał, że ta odrobina złudzenia, nadziei, którą nosił w sercu, leży oto przed nim jak wątły płatek kwiatu i że jego słowa zdmuchną go na zawsze. Uleci od niego ten atom ideału, uleci bezpowrotnie. Czy nie lepiej zatrzymać się? Zacząć zwykłą rozmowę? Płatek zaś ten, utkany z uczuć złotych, mieć jeszcze przed oczyma do nieskończoności? Brochwiczowi jeszcze raz zaciążyła obecność Luci. Z utęsknieniem pomyślał o Głębowiczach, gdzie był ciągle z nią, ale ciągle bez niej, gdzie marzył o niej, nie widząc jej, gdzie pieścił jej ręce w swej wyobraźni, tulił ją całą do siebie. Teraz ona siedzi przy nim blisko, lecz jest dalej. Jej ręce widzi przed sobą, ale są jakby obce, sztywne. Czy to są ręce jego Luci? Brochwicz zrozumiał, że można za kimś szaleć na odległość całego świata, gdy się zaś jest blisko swego ukochanego, chciałoby się brnąć przez pustynię Sahary, aby dalej. Bo najstraszniejszym z zawodów jest utrata nadziei. Nic nie wyrówna goryczy, zgrozie i przerażeniu duszy stęsknionej, gdy zamiast wymarzonej iskry napotyka sopel lodowy. Brochwicz męczył się i miał żal do samego siebie, że dobrowolnie złudę swą zdziera z oczu. Ogarnął go lęk niesłychany. Jeszcze trochę, jeszcze kilka chwil, może nie ten jest powód jej chłodu, może nie to. Ale Lucia była dziś jego katem do końca. Odczuwając jego walkę i wahanie się, pierwsza zerwała tamę niepewności, zmuszając go do wejścia w zimny strumień swych uczuć dla niego. Pan ma mi coś powiedzieć, prawda? Coś wyłącznego, zatem proszę, rzekła niemiłosiernie obojętnym tonem. Brochwicz osłupiał. Tak, chciałem z panią pomówić. Proszę. Fala energii wpłynęła do serca Jerzego. Wiedział już, że zginie, ale postanowił zginąć mężnie. Zaczął mówić wolno, bez zapału, lecz całą duszą, jak spowiedź przed wyrokiem śmierci. Pani, wiadome są moje uczucia. Mój pobyt w Nicei i przyjazd teraz do Głębowicz. Pani wie, że ją kocham od roku prawie. Pani była w klasztorze, milczałem i w Nicei milczałem i teraz całe lato milczałem. Dłużej nie mogę. Lucia poruszyła się, chciała coś rzec, ale Brochwicz przerwał. Pani zna moje uczucia, tylko je lekceważy. Tak nie można. Mowę czyjegoś serca trzeba szanować przynajmniej, jeśli nie jest się zdolnym odpowiedzieć na nią. Miłość, głęboko pojęta, jest majestatem, jest powagą, dla której trzeba mieć cześć. Czy ja robię jakąś krzywdę pańskim uczuciom? Nie rozumiem, rzekła Lucia trochę niecierpliwie. Robi pani największą, bo ich nie odwzajemnia, ale to nie pani wina. Tak, nie kocham pana i nawet nie żałuję tego. Brochwicz zacisnął usta. Czoło sfałdowało mu się boleśnie. doznał wrażenia okropnego, że Lucia zimną ręką wyjęła z niego serce i trzyma je na swej dłoni, drgające, ociekające gorącą krwią. Nie kocham cię i nawet nie żałuję tego. Ach, kobieta, kobieta. Siedział jak zabity. Wstręt do niej odczuwał, jak przed czerwoną suknią kata. Lucia spojrzała na niego i zlękła się. Rękę oparła o jego dłoń. Panie Jerzy, panie Jerzy! Odsunął ją od siebie szorstko. Niech mnie pani nie dotyka, już dosyć szyderstwa. Zawsze mnie pani oblewała lodem, mroziła serce i duszę. Panie, przecież to dowód, że nie szydziłam, to dowód najlepszy. Nie, to nie po kobiecemu. Ja panią kochałem jak szaleniec, a pani nawet tego odczuć nie chciała. Nie chciałam i nie mogłam, ale z innych powodów niż pan sądzi. Nie myślałam nigdy, że pan może mnie pokochać. Mnie się zdaje, że cały świat wie, głównie zaś pan. Umilkła, szarpnęła lejcami silnie, ale koń pomimo to zwolnił. Jechali prawie krokiem. O czym ja wiem, wyszeptał Brochwicz. Twarz Luci zabarwiła się lekko, na rzęsach zawisły łzy. O tym, że ja kocham innego. Pani? Tak, kocham innego. To było powodem, że nie wierzyłam w pańskie uczucia, a potem mroziłam je. Teraz niech pan potępia. Łzy jej opadły na perłowe guziki żakietu. Brochwicz pod wpływem ciosu ostatniego, a strasznego, patrzył tępym wzrokiem, gdy duże krople łez, błyszcząc różowo na kąsze guzików, suwały się po białym szewiocie i biegły prędko jak drobne kulki szkła. Jerzy nic nie myślał. Głusz dziwna, a przeogromna wzięła go w swój krąg, wsysała mu się w mózg, wyżerała serce. Stracił ją, swoją Lucię, stracił na zawsze. Wątły płatek jego marzeń, jego nadziei uleciał bezpowrotnie, zdmuchnięty jej słowami kocham innego. Czyż można ją potępiać za wyrok, jaki wydała na niego? Brochwicz czuł swoją niemoc i razem z goryczą spłynęła mu do duszy litość nad Lucią. Czemu ona płacze? Czy że jego pokochać nie może, czy że kocha innego? Więc chyba nieszczęśliwie. Lucia ocknęła się, otarła łzy i pochylając się do Jerzego, rzekła serdecznie, chociaż głuchym głosem: niech mnie pan wyrzuci z serca, bo kochać bez wzajemności to straszne, to grób. Ja to znam, bo i ja tak samo kocham. Brochwicz bez słowa wziął jej rękę i ucałował z szacunkiem, ale zimnymi ustami. Dławił go żal, męka trawiła serce, lecz w mózgu jedna myśl tylko nurtowała uparcie, zagłuszając ból duszy. Jedna myśl, jedno pytanie. Kto to jest ten drugi? W milczeniu dojechali do Słodkowic. Ordynat poznał po Luci i Brochwiczu, że kwestia rozstrzygnęła się niepomyślnie. Był zdziwiony, ale nie pytał o nic. Uderzył go wyraz oczu Luci, gdy patrzyła na niego, jakby zalękniony czy niepewny. Unikała go wyraźnie. Po obiedzie usiedli wszyscy na tarasie, gdzie podano czarną kawę. Lucia rozlewała z filiżanki. Przed ordynatem Jacenty położył tekę pocztową, pełną listów, świeżo przywiezioną z Głębowicz. Taki był zwyczaj, że gdy ordynat bawił w Słodkowcach, korespondencję odwożono mu natychmiast, choćby miał wracać wieczorem. Ordynat otworzył list, pierwszy z brzegu, przeczytał szybko kilkanaście słów, zmarszczył się, potem uśmiechnął i podał list Luci, która niosła mu kawę. Przeczytaj, to zabawne. Dziewczyna spojrzała zdziwiona, wzięła list w drugą rękę i nie stawiając filiżanki zaczęła czytać. Nagle zbladła, ręce jej zatrzęsły się, czarna wstążka rozlanej kawy splamiła jej suknię, filiżanka u jej stóp rozprysnęła się na cząsteczki. Lucia stała, jak uderzona w skroń, ze spadkiem w jednej i z listem w drugiej ręce. Zmieszana, z ognistą czerwienią na twarzy, nie wiedziała, co ze sobą począć pod wzrokiem dziadka i Brochwicza. — Co to za list? — spytał pan Maciej. — Głupstwo, to z Białoczerkas — odrzekł Michorowski z niezadowoleniem. — Co się stało, na Boga? — Nic nadzwyczajnego. Fermenty i rozruchy. Na Luci to zawsze robi wrażenie, uśmiechnął się Waldemar łagodząco. Ale dziewczyna wyszła z pokoju. Zmięty list ze stołu ordynat chował do kieszeni. Gdy Brochwicz poprosił o niego wzrokiem, z przychylnym skinieniem brwi Waldemar oddał mu go i zajął dziadka gazetami.
0: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.

0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
1: Brokwicz czytał. Jaśnie wielmożny panie ordynacie, u nas chłopy buntują się. Chodzą jakieś ludzie i rozrzucają złe papiery. Mają spalić nasze młyny i wyrżnąć całą administrację. A najgorsze to, że wyjechało kilku łajdaków, żeby zabić jaśnie wielmożnego pana ordynata w ordynacji, bo mówią, że teraz na panów koniec przyszedł i że wszystkich będą rżnąć. Przepraszam jaśnie wielmożnego pana ordynata, że mam śmiałość pisać, ale mi strasznie na sercu leży ten spisek, bo to jest pewne, że pojechali. Niech się jaśnie wielmożny pan wystrzega, bo broń Boże nieszczęście

oddechu. Lucia powróciła na taras przebrana i z czerwonymi oczami. Była cicha, poważna, prawie surowa. Gdy na pożegnanie Brochwicz całował jej rękę, szepnęła cichutko: niech mi pan wybaczy i zrozumie. Ja już zrozumiałem, odrzekł Jerzy bezmiernie smutno. Zwarli się oczyma długo, uważnie. Lucia nie spuściła powiek, tylko róż ją oblał, zapłonęła. Odczuła, że Brochwicz odkrył prawdę. Ja pragnę szczęścia, pani, ale dla każdego szczęście inaczej kwitnie, rzekł jeszcze. Tak, szepnęła Lucia, niech pan będzie moim bratem. Nie, pani, o tym nie marzyłem. Mężczyźnie, który kocha kobietę miłością wielką, nie można dawać braterstwa zamiast wzajemności. Lucia teraz spuściła oczy. Ręce ich rozerwały się, bo oboje nic już do powiedzenia nie mieli. Gdy panowie wsiadali do powozu, Lucia skinęła na Waldemara. Podszedł do niej z kapeluszem w ręku. — Waldi, słuchaj, Waldi, proszę cię w imieniu dziadzia i w swoim. Bądź uważny. Ten list... Ordynat lekko ogarnął ją ramieniem i dotknął ustami jej jasnych włosów. — Nie obawiaj się, dziecko. To strachy na lachy. Później ci to wytłumaczę. Stali zakryci trochę filarem ganku. Waldemar spytał szeptem. — Cóż, Jurek? Lucia drgnęła. Odrzekła niecierpliwie. — Nic, skończyłam. — Bez nadziei? — Bez żadnej. Mówmy o tobie, Waldi. Nie wyjeżdżaj teraz bez strzelca, dobrze? — Za tydzień jadę do Białoczerkas. — Waldi? — Nic mi nie grozi. Do widzenia. Błękitne oczy Luci zaszły łzami. — Do widzenia, Waldi. Powóz ruszył. Ona zaś stała, oparta o filar, z głuchym żalem w piersi, z piekącym bólem w sercu. Po jakimś czasie dłoń jej zacisnęła się stanowczo, zsunęły się groźne brwi i Lucia rzekła z mocą, pełnym głosem: nie pojedzie tam, nie. Z podniesioną głową weszła do pałacu. Ordynat z Brochwiczem jadąc prawie nie mówili do siebie. Coś padło pomiędzy nich. W Głębowiczach już Brochwicz rzekł: jutro cię pożegnam, wyjeżdżam. Więc obaj myliliśmy się co do Luci, zagadnął Michorowski. Ja nie. Przeczułem dobrze, kocha innego i wiem kogo. Ordynat nie podjął tej kwestii. Dęby wołyńskie, olbrzymy, niebotyczne, trzęsły potwornymi głowami. One tylko zielone swe grzywy rozpościerały dumnie i butnie nad morzem rozchulanych po puszczy barw jesiennych. Dęby wołyńskie parły do słońca całą siłą swych tęgich muskułów. Zaborcze swe ramiona wżerały pomiędzy gałęzie innych drzew, brały je pod siebie i znowu szły dalej i znowu dławiły słabszych. Dęby wołyńskie, rozwielmożnione, poważne, królowały puszczy, biorąc ją we władanie. Sypały na ziemię grad żołędzi na pokarm dla dzików. Dęby wołyńskie, praojcowie puszczy, panowie jej i opiekunowie. One ściągały na siebie pioruny, chroniąc inne drzewa. One opierały się nawałnicą wichrów. One dawały cień, one dawały ton główny leśnej filharmonii. One pierwsze rozbrzmiewały donośną pogwarą na powitanie swego pana. Pierwsze pochyliły czuby w wasalskim pokłonie ordynatowi Michorowskiemu. Za nimi poszedł cały bór, ustrojony w złotogłów. Roztocz kolorów, otchłań burzących się barw. Ordynat wjechał w bór i stanął zdumiony, pochłonięty. Na swym folblucie wydał się sam sobie drobnym jak pyłek, jak atom. Patrzył na puszczę, podziwiał ją i żył jej życiem, wchłaniał jej moc. A puszcza grała, grała melodię tonów tęczowych, słonecznych dla oczu grała. Dziwy się tu działy. Tyle naraz bogactw, tyle żywiołów zbratanych z sobą, przepastna bezdeń cudów. Bór żył, gwarząc ze sobą i dzieje swe opowiadał. A czasem tęsknił i marzył, a czasem się burzył. I wzajemnie do snu się kołysał, i razem rozpaczał, i razem się cieszył. Bóg zgodny, niebotyczny. Ordynat Michorowski, zagłębiony w cieniach puszczy, owiany zapachem

0: jesieni rozmawiał z duszą swą starganą. Przepojony był wrażeniem, spitym czarem natury. Rwały mu się spod serca uczucia obłędne w swej żałosnej tęsknicy. I jakieś zgrzyty i bunty i straszny obuch niedoli. Przepyszna, ale jesienna barwa lasu działała na niego gnębiąco. Wielkość puszczy przeciwnie, dodawała mu mocy, wlewając tęgość do krwi. Chwilami czuł się silny, nawet potężny. Walczyłby z demonami. Przeszłość odsuwał wówczas brutalnie. Najtragiczniejsze momenty życia jego malały w wyobraźni. Widział jakiś ogrom niepojęty, jakiś czyn wielki, do którego dążyć. Jego celem, który spełnić, jest istotą bytu. Nie obejrzeć się za siebie. Stało się. Czarny korytarz, wiodący do katakumb wspomnień, zasunąć kirem i nie zaglądać doń już nigdy. Ciche szmery, w duszy płynące z przeszłości, zagłuszyć nowym hasłem. Nie cofać się i nie stać w miejscu. Naprzód. Naprzód. Być jak ten las, górnym i rozgłośnie szumiącym, jak te dęby, pełnym władzy i majestatu. Ale czy to wystarczy? Czy można przejść przez niebo i zapomnieć o nim? Czy jeśli kto przebył raj na ziemi, nie będzie spalony przez ogień czyśćca? Ale żal, a zgryzota? Ci straszni wrogowie duszy zbolałej upomną się zawsze o swe prawa, spopielą jaźń duchową, położą na niej piętno wiecznej pamięci. Twarde prawo i ratunku nań nie ma. Silna wola, konieczność, to są jedynie środki obiektywne, jak morfina, podtrzymująca niknące ciało. Zły los wprowadza istotę ludzką na szlaki złociste, pełne barw, blasków, obłoków. Pozwala nawet wejść do tych zaczarowanych otchłani szczęścia. Pozwala posłuchać szumu skrzydeł, które tam wibrują. Pozwala prześpiewać jedną strofkę tego hejnału błogosławionego, który tam rozbrzmiewa. Pozwala, aby cofnąć człowieka z tych cudownych przepaści do dawnego bytu bez promieni, by wydał się popiołem po złotym ogniu. Pozwala, aby ten hejnał nieuchwytny, bo krótki, przeistoczyć na zawsze w treny, aby czarowny szum skrzydeł przemienić w szpony innego życia, które rozkrwawiają wspomnienia po to, by wydobyć z nich wieczną tęsknotę.
1: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.

lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście,

0: to promocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
3: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duch.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
2: Garść inspiracji.
3: Szczypta ciekawostek.
2: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: chcesz, wszystkiego czego chcesz.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

lato woziłem cię z ręką i śledzie do namiotu wbijałem własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materace i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwy tracę. W co się mam pocałować?

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę. Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele. Będą

0: daj, czego widać żadna. Przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czego ci chcę od ciebie.

Przez kolejne grudnie, maje człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje role na truszczycy bez suflera, w najróżniejszych sztukach gramy.

A da, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. A da, to nie wypada. Co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te fikcje. Co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadł.

0: rano na widok wszystkich twoich fantastycznych psot, aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada, coż to wybryk maskarada.
1: Zmiluj się!
0: Eskapady, zirkie i te wielkie, co ty robisz sobie kusiem?
1: Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty zjesz się wasze maniery, jak sztubak z niższych klas.
0: Ada, to nie wypada.
1: Gdzie by chłopanie, gdzie kogo lata? Ty kto by cię alżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal.
2: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.

nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce. Ktoś na

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.